0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Lena rzadko się tutaj zapuszczała i chociaż pamiętała ten rejon sprzed kilku lat, kiedy odbywała patrole, to musiała przyznać, że dzielnica zmieniła się na lepsze. Było czysto, a pomiędzy starymi kamienicami powstawiano liczne plomby i nowe punkty usługowe. Górujący nad placem kościół zachęcał do odwiedzenia go. Lokalne władze zadbały również o skwer przed budynkiem. O tej porze tryskające z ziemi fontanny świeciły się zgodnie z nową modą na tęczowo. Poza kilkoma pijaczkami przesiadującymi na ławce obok nie dostrzegła przechodniów. Okolica wyglądała na spokojną, a wręcz przyjazną. Wszędzie pełno zieleni, zadbanych rabatek, chociaż w niektórych miejscach raziła bieda, bo większość przedwojennych kamienic nie była wyremontowana, a w części usługowej na placu głównym okna wyższych kondygnacji zabito dyktą. Nikt tam nie mieszkał. Wahała się chwilę, czy nie zaparkować pod którąś z kamienic i nie udać się na przechadzkę, bo nie wierzyła, że gwałciciel podjeżdżał pod miejsca zbrodni samochodem. Owszem, z pewnością używał jakiegoś środka lokomocji, by wyselekcjonować ofiary i je obserwować, ale w noc ataku docierał na miejsce na nogach. Musiał mieć auto zaparkowane na tyle blisko, żeby po gwałcie szybko do niego wsiąść i się oddalić. Zatrzymała wóz na Osowskiej. Ulica Półtuska odchodziła od niej pod kątem prostym i była niewielką alejką obrośniętą rozłożystymi drzewami. Lena wiedziała to z akt, ale upewniła się, spacerując tamtędy, w okolicy nie było monitoringu. Alicja Świerkowska mieszkała na parterze, a sprawca wszedł do jej mieszkania przez balkon, którego drzwi były uchylone. Dziewczyna zostawiła je dla kota, który nawet w chłodne dni lubił wylegiwać się na swoim hamaku ustawionym na sztucznej trawie, którą dla niego wyłożyła. Właśnie ze względu na nią śledczym nie udało się zabezpieczyć śladów traseologicznych. Lena podeszła bliżej, żeby się upewnić, że wejście na ten balkon nie stanowiłoby problemu nawet dla niezbyt wysportowanej osoby. Gdyby chciała, wspięłaby się na niego choćby i w tej chwili. Wystarczyło się podciągnąć, przeskoczyć niewysoką barierkę i skulić za nią, bo szczebelki przepleciono wikliną. Nikt z postronnych nie miałby pojęcia, że ktoś czai się na balkonie. Wejście do mieszkania chroniła wprawdzie rozciągana metalowa krata, którą zamykano na kłódkę, ale tego dnia dziewczyna jej nie założyła. Lena wiedziała, że po gwałcie związek Alicji Świerkowskiej się rozpadł, a ona sama niezwłocznie się wyprowadziła. Teraz przez okno tego samego balkonu Lena obserwowała rodzinę siedzącą przed telewizorem i dzieci biegające po mieszkaniu. Słyszała strzępki rozmów i dokładnie widziała twarze domowników. Byli dosłownie na wyciągnięcie ręki. Sprawca z łatwością mógł więc obserwować zwyczaje Alicji, a nawet podsłuchać, że przyszły

0: mąż kobiety wychodzi do rodziców, a ona w tym czasie zajęła się pakowaniem prezentów. Najprawdopodobniej dlatego przypuścił na nią atak akurat tego dnia. Miał pewność, że kobieta będzie przez kilka godzin sama. Lena jeszcze przez jakiś czas rejestrowała detale tego mieszkania. Ogrodzenie okalały bambusowe witki, spod których wystawała sztuczna trawa. Chociaż stała tutaj już długo, nikt nie zwrócił na nią uwagi i nawet kiedy wolnym krokiem zupełnie niezauważona przeszła do ulicy Osowskiej, nikt jej nie zatrzymał.
1: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, żeż słów podzieliłeś.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: Czy nie sądzi pani, że Piotr byłby szczęśliwy, wiedząc, że jego dzieło będzie kontynuować pani, jego współpracowniczka, która najlepiej zna jego plany i metody? Oficjalną propozycję objęcia kierownictwa laboratorium Piotra Curie na Sorbonie i prowadzenia wykładów Maria dostaje na początku.

0: prowadzić ją dalej bez ciebie. Mówiłeś mi, że nie mam racji i że mimo wszystko trzeba pracować dalej. Ale czyż sam nie powtarzałeś mi wielokrotnie, że gdyby mnie zabrakło, być może nadal byś pracował, lecz czułbyś się jak ciało bez duszy. A ja gdzie znajdę teraz duszę, skoro moja własna odeszła wraz z tobą? Podczas głosowania 14 maja Rada Wydziału Nauk Ścisłych ustaliła jednogłośnie, że pani Piotrowa Curie, doktor nauk, adiunkt na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Paryskiego, zostaje mianowana wykładowcą fizyki na rzeczonym wydziale. Dostanie 10 tysięcy franków za rok pracy. Nadano jej tytuł profesora nadzwyczajnego. 2 lata później profesora zwyczajnego. Z dziennika żałobnego dzień po nominacji. Piotrze, Piotrusiu, chciałabym ci powiedzieć, że zakwitł złoty deszcz, a glicynie, głuki, kosaćce zaczynają kwitnąć. Cieszyłbyś się z tego. Chcę ci powiedzieć także, że dostałam nominację na twoją katedrę i że znaleźli się głupcy, którzy mi tego winszowali. A także, że żyję nadal w rozpaczy i nie wiem ani co ze mną będzie, ani w jaki sposób spełnię zadanie, jakie stoi przede mną.
1: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska-Curie, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez Wydawnictwo Literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

uczynek, na braczek rzucony na rynek, na jakiś taki, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son, la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, jej słowa, melodia i rytm.

0: la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, oj nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, i słowa, melodia i rytm.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lata.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku projekt Tato w Krakowie, zaproszenia na rajd po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, spotkania nie tylko dla studentów w Poznaniu i przygotowania do nowego sezonu w Teatrze Śląskim.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
3: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Trudno znaleźć region Polski, w którym nie była kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Na finał zapraszamy do Zamku Pieskowa Skała, gdzie powstało mnóstwo filmowych i serialowych produkcji. Wymienię tylko kilka. Janosik, Stawka większa niż życie, Podróż za jeden uśmiech czy Królowa Bona.
3: Relacja z finałowego przystanku naszej trasy już jutro po 10:00 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowit. Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
13: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
14: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
13: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
16: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak z nut.
2: A w najnowszym odcinku projekt Tato w Krakowie, zaproszenia na rajd po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, spotkania nie tylko dla studentów w Poznaniu i przygotowania do nowego sezonu w Teatrze Śląskim.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
0: Reklama.
3: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Teraz sok tłoczony Bracia Sadownicy, różne rodzaje, tylko 4,49 za butelkę 750 ml. A jogurt Mlekowita typ grecki tylko 2,99 za opakowanie 400 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Ubezpieczenie samochodu w banku?
11: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
15: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
16: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
0: Po reklamie.
17: Szerokiej drogi na wakacje. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

237 dzień roku, 25 dzień sierpnia i wtorek, i do końca wakacji już niecały tydzień nam od dziś został, a do finałowego spotkania w ramach filmowej Mapy Polski, naszej akcji, jeden dzień z niewielkim hakiem. Jutro widzimy się po 10 na zamku Pieskowa Skała w Małopolsce, a dzisiaj, no dzisiaj powolutku, zaczynamy razem dzień. Dzień dobry. Inspirować zamierzam dzisiaj Państwa i siebie również pewnie, dzielić się z Wami pasją, jaką jest cały czas dla mnie nieustająco radio. Do 11 wakacyjne śniadanie mistrzów, polecamy się w bardzo dobrym anturażu. Aretha Franklin, za 10:07. Dzień dobry.

0: Michael Nyman i fenomenalna muzyka z filmu Fortepian. Sam film też przecież znakomity. Szykujemy się do pierwszych faktów. Będzie dla nas o siódmej. Miał je Grzegorz Jasiński, który między innymi opowie o przeprosinach szefa platformy MyDoctor, z której wyciekły dane milionów Polaków. Będą też amerykańsko-kanadyjskie spięcia z wojną celną w tle. No i będzie także zwycięstwo drugie polskich siatkarek na Mistrzostwach Europy. O tym wszystkim powiemy wam za chwilę w faktach o siódmej.
1: Reklama. Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowit. Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Mów co chcesz. Gdy sięgasz po masło, ser lub mleko w Biedronce, to dostajesz codziennie niskie ceny. Na przykład do 30 sierpnia z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A do tego masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
8: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
9: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
8: To w ogóle możliwe?
9: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
1: Po reklamie.
0: 25 dzień sierpnia, mamy wtorek, jest siódma, słuchacie RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Pierwsze poranne fakty ma dla nas Grzegorz Jasiński.
10: Przepraszam każdego pacjenta i każdego naszego użytkownika. To słowa szefa firmy MyDoctor. Piotr Mikulski wydał oświadczenie w związku z wyciekiem danych nawet 19 milionów Polaków. Zespół MyDoctor kończy analizę tego, jakie dane objął incydent. Na razie nie wiadomo, kiedy każdy z nas będzie mógł sprawdzić, czy jego dane wyciekły. Firma deklaruje, że w najbliższych dniach rozpocznie się oficjalne informowanie placówek medycznych zgodnie z RODO, co ma pomóc w komunikacji z pacjentami. Piotr Mikulski podkreślił, że ta sytuacja nie oznacza, że skradzione, odczytane lub upublicznione zostały dane kilkunastu milionów osób. Wyjaśnił, że tak szeroka grupa została określona z ostrożności i obejmuje osoby, których dane, przede wszystkim o charakterze historycznym, znajdowały się w środowisku objętym incydentem. Po tym, jak okazało się, że doszło do tak gigantycznego wycieku danych, Ministerstwo Cyfryzacji apeluje, by każdy z nas dla bezpieczeństwa zastrzegł swój numer PESEL. Dane, które wyciekły, przypominają, dotyczą 12 tysięcy podmiotów medycznych korzystających ze wspomnianej platformy MyDoktor.
11: Poranne fakty RMF Classic.
10: Dwie osoby nie żyją, jedna jest ranna. To bilans tragicznego wypadku, do którego doszło o poranku na S8 w Łódzkiem między węzłami Czerniewice i Lubochnia.
12: Kierujący cysterną przewożącą piasek zatrzymał się na poboczu, aby wymienić koło. Na miejsce dojechali do niego jego dwaj znajomi, którzy podróżowali Fordem Transitem, aby pomóc mu w wymianie tego koła. I w momencie, kiedy wymieniali oponę, uderzył w nich 37-letni mężczyzna, który kierował ciągnikiem siodłowym marki Volvo.
10: Poinformowała nas Aleksandra Cieślak z komendy w Tomaszowie Mazowieckim. Ofiary to kierowcy cysterny oraz busa, z kolei osoba ranna to pasażer busa. Trasa w kierunku Wrocławia jest zablokowana. W porannych faktach spięcie amerykańsko-kanadyjskie z wojną celną w tle. Wiceprezydent USA J.D. Vance zapewnia, że Waszyngton w dalszym ciągu z Kanadą rozmawia. W tym samym czasie Donald Trump grozi Kanadyjczykom kolejnymi konsekwencjami i nazywa ich przywódców klaunami.
13: Donald Trump uderza w premiera Kanady, ale i polityków z kanadyjskich prowincji. J.D. Vance dolał oliwy do ognia podczas wystąpienia w Maine, czyli tuż przy kanadyjskiej granicy. Zapewnił, że negocjacje trwają, ale jednocześnie zażądał od premiera Marka Corneya, by, jak powiedział, przestał wykorzystywać mieszkańców Maine. I wtedy zaliczył dość wymowne przejęzyczenie, choć wielu komentatorów uważa, że było to celowe zagranie. Kanada jest stanem, przepraszam, przejęzyczyłem się. Chyba freudowska pomyłka, stwierdził J.D. Vance. Potem poprawił się i powiedział, że Kanada to kraj. Donald Trump wiele razy mówił, że Kanada powinna zostać 51. amerykańskim stanem, co irytowało Kanadyjczyków. Cła już obowiązują, kolejne są zapowiadane. Donald Trump uważa, że Kanada wykorzystuje Stany Zjednoczone, a w Kanadzie rosną antyamerykańskie nastroje.
10: Relacjonuje waszyngtoński korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Po dwóch meczach Mistrzostw Europy polskie siatkarki mają na koncie komplet zwycięstw, choć to wczorajsze 3-1 nad niżej notowaną Łotwą nie przyszło łatwo. Przy stanie 1-1 w setach w trzeciej partii Polki przegrywały już nawet 8 punktami. Wtedy udało się złapać doskonałą serię i przy odrobinie szczęścia odwrócić losy seta. W czwartej partii po zaciętej walce wygrać 26-24.
14: Dziewczyny ryzykowały bardzo i wszystko im wychodziło, robiły bardzo mało błędów. Nie spodziewałyśmy się, szczerze mówiąc, wydaje mi się, takiego spotkania. Myślę, że no nie jest to na pewno pozytywne spotkanie, ale może cieszyć to, że wyciągnęłyśmy je za 3 punkty.
10: Mówiła o grze rywalek rozgrywająca naszej reprezentacji Alicja Grabka. Dziś przed Polkami mecz ze Słowenią.
0: A fakty najbliższe, kolejne już za niecałą godzinę. 8 Grzegorz Jasiński do nas wróci. Teraz zerkamy do pogody. Bardzo uważnie przyglądamy się temu, co na niebie, a tutaj dużo błękitów widzę. Spory rozrzut temperatury dzisiaj nam się zapowiada. Poza tym na termometrze po południu od 15 do 24 stopni. Najchłodniej ma być na Podhalu, najcieplej na Lubelszczyźnie i na krańcach zachodnich. W centrum i na zachodzie dzisiaj dość pogodnie, słonecznie. Popadać trochę może na południu, na północnym wschodzie. Teraz sytuacja jest odwrotna. Sporo chmur jeszcze miejscami na południu, a przejaśnienia na północy i w centrum. A na termometrze co? Chłodno. Od 12 do 15 stopni mamy. Cztery po siódmej, wakacyjne śniadanie mistrzów, czas zacząć. Zapraszam serdecznie do stołu, do 11 będę z Państwem, z dużą przyjemnością, jak zwykle. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.
15: Dzień dobry. Co słychać?
0: Imieniny Patrycji i Michała. Dzisiaj wszystkiego dobrego dla Was. Urodziny z kolei między innymi obchodzi Tim Burton, słynny reżyser zafascynowany potwornymi, jednocześnie pięknymi historiami. Spod jego filmowych dłoni wyszły takie perełki jak Edward Nożycoręki, Beetlejuice czy... bardzo lubię Batman. Czekam na kolejne filmy pana Bartona. Powinienem mieć taki afisz tutaj w naszym studio radiowym. Panie Barton, czekam. Najlepszego dla wszystkich, którzy dzisiaj w ogóle mają jakikolwiek powód do świętowania, a my w poranku dzisiaj w różnych miejscach będziemy. Sprawdzimy, jak wygląda zaproszenie na rajd po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, a wygląda obiecująco. Będą także spotkania nie tylko studentów w Poznaniu i przygotowania do nowego sezonu w Teatrze Śląskim.
11: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. O świecie ze smakiem.
0: To może od muzyki do Edwarda Nożycorękiego zaczniemy. Dany Elfman.

0: 11 po 7. Ten poranek nazywa się Wakacyjne Śniadanie Mistrzów. RMF Classic, Łukasz Wojtusik. A w tym poranku czas na opowieść wakacyjną Macieja. W niej królowa matka i trudna historia.
1: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
2: Dzisiaj będzie o niefrasobliwości pewnej królowej i o napadzie Litwinów. Jan z Czarnkowa, kronikarz dziejów Królestwa Polskiego, żyjący w czasach Kazimierza Wielkiego i Ludwika Węgierskiego, opisywał powrót matki tego ostatniego, Elżbiety Łokietkówny, do kraju, aby w imieniu syna rządzić Polską. To był rok 1376. Jeszcze nikt sobie nie wyobrażał, że za kilka lat zaledwie zacznie się zupełnie inny etap w historii i Polski, i Litwy. Zacznie się od Unii w Krewie. Jan z Czarnkowa opisywał. 80-letnia królowa udała się do Krakowa, przesławszy szlachcie krakowskiej i sandomierskiej przez posłów listy z poleceniem, aby z żonami swymi wybiegli na jej spotkanie do Sącza i ażeby ją ze czcią i radością przyjęli. Co też uczynili. Gdy stanęli w Bochni, niektórzy z przybyłych sandomierzan donieśli jej, czyli królowej, iż doszły do nich wieści, jakoby Litwini, zgromadziwszy się w wielkiej liczbie, zamierzają wpaść do ziemi sandomierskiej. Królowa, nie wierząc temu i ufając w potęgę syna, rzekła, że ręka jej syna jest bardzo mocna i długa, więc Litwini w obawie przed jego siłą i mocą nie ośmielą się przeciwko niemu przedsięwziąć nic. Tak więc królowa była pewna swego, ale Litwini jej pewnością jakoś się nie przejęli. Natomiast jak czytamy, sandomierzan taka postawa królowej matki zwiodła. Dlatego też, jak pisał Jan z Czarnkowa, zaniedbali wszelkiej ostrożności, wskutek czego książęta Kiejstut Strok, brat Olgierda, wielkiego księcia litewskiego, stryj Jagiełły, z bratem swoim, Lubartem i bratankiem, tajemnie rzekę San przeszli i spustoszyli niespodziewanie wiele wsi nad Wisłą, aż do miasta Tarnowa, nie oszczędzając ani wieku, ani płci, lecz mordując tych, których nie mogli zabrać do niewoli. Tym sposobem niezliczona ilość ludzi obojga płci nieszczęśliwie uprowadzona została w wieczną niewolę, sumował Jan z Czarnkowa. I kto by pomyślał, że zaledwie 9 lat później historia obu państw potoczy się w zupełnie innym kierunku.

0: Policjanci z Miami to za nami, a przed nami rajd rekreacyjny z atrakcjami na południu kraju.
1: Wakacje za kierownicą.
0: Miłośnicy dwóch kółek po raz kolejny ruszają na jurajskie trasy. 29 sierpnia zaplanowano ogólnopolski motocyklowy rajd jurajski, podczas którego uczestnicy mają odkrywać mniej znane i ciekawe zakamarki Jury krakowsko-częstochowskiej. Każdy może wziąć udział motocyklem, skuterem, quadem, pojazdem zabytkowym.
2: To jest po prostu turystyczny rajd, który się odbywa po Jurze krakowsko-częstochowskiej. I są punkty kontrolne, gdzie muszą dojechać, są ciekawe rzeczy. Na każdym punkcie kontrolnym jest poczęstunek dla wszystkich rajdowców. Także no jest to ciekawe. Nie mogę wiele zdradzić, trzeba poczekać do rajdu i dopiero samemu się przekonać.
0: Mówi Andrzej Czerwiński, prezes Częstochowskiego Towarzystwa Motocyklowego. Tradycyjnie oprócz rajdu zaplanowano też festyn familijny motocykliści dzieciom.
2: Motocykli będzie sporo, amerykańskie samochody będą wystawione, będzie pokaz stuntu motocyklowego, czyli tych akrobacji na motocyklu.
0: Rajd i towarzyszący mu festyn już w najbliższą sobotę.

0: Pogoda na jutro. Abel Korzeniowski. A jaka pogoda na dziś?
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: 12 stopni w Suwałkach i w Zakopanem, 13 w Lublinie, 14 w Łodzi, w Warszawie, we Wrocławiu. Pogodny poranek mamy od Mazowsza po Pomorze, na południu rano jeszcze trochę chmur i może popadać na przykład na Śląsku trochę. Deszcz na Podhalu, dziś maksymalnie 24 stopnie, najchłodniej na Podhalu ma być tam w ciągu dnia nie więcej niż 15 stopni. Już za chwileczkę, już za momencik, wieści ważne dla naszych portfeli i trochę o płatnościach gotówką powiem. Czy w sklepie może nam ktoś powiedzieć, ale nie, tylko gotóweczka? No, sprawdzimy to za moment, a już teraz bardzo przyjemna dźwiękowo kompozycja Life for Rent, Dido i muzyka, która pojawiła się w produkcji Niewybrani.

0: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.
1: Pakiet CPN cały czas obowiązuje w tym tygodniu, do końca tak naprawdę tego tygodnia, i za litr benzyny w związku z tym 95 zapłacimy nie więcej na stacji dziś niż 6 zł 57 groszy, za 98 nie więcej niż 7 zł 40 groszy, a litr oleju napędowego nie więcej niż 7 zł 61 groszy powinien nas kosztować. Coraz rzadziej nosimy przy sobie gotówkę. Płacimy najczęściej telefonem, kartą, zegarkiem, no po prostu przyzwyczailiśmy się do bezgotówki. Gotówkowego świata. Można bez gotówki w zasadzie wszędzie sobie poradzić. Warto jednak wiedzieć, jakie mamy prawa, kiedy przy kasie usłyszymy tylko gotóweczka. Od 1 stycznia 2022 roku, przypomnę, przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż towarów i usług mają obowiązek umożliwić nam, klientom, płatność bezgotówkową. To oznacza, że sklep nie może odmówić przyjęcia płatności kartą czy blikiem, nawet jeśli zakupy kosztują zaledwie 99 groszy. Co ważne, niezgodne z przepisami są również tabliczki z taką informacją: kartą od 10 zł albo minimalna płatność kartą 20 zł. Takich limitów po prostu wprowadzać nie wolno. Wyjątki są nieliczne, a dotyczą one między innymi niektórych punktów, które nie mają obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej oraz części imprez dużych, masowych, jeśli organizator wcześniej poinformował o płatnościach wyłącznie innego rodzaju. A jeśli sprzedawca, czyli gotówkowych, a jeśli sprzedawca bez podstawy odmawia przyjęcia takiej płatności kartą, no to możemy zgłosić sprawę do banku lub odpowiednich instytucji nadzorczych. Krótko mówiąc, dziś prawo stoi po naszej stronie, po stronie konsumenta, a bezgotówkowe zakupy to już nie tylko wygoda, ale nasze prawo po prostu. Więcej na ten temat znajdziecie na rmf24.pl w zakładce Ekonomia. Ja na koniec sprawdzam jeszcze notowania. Walut: euro po 4 zł 31 groszy, dolar po 3 zł 60 9 groszy, funt brytyjski po 5 zł i 3 grosze, a frank szwajcarski po 4,60.
0: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.

0: Aleksandra Desplat i muzyka do Strażników Marzeń za 9:08.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: Ćwiczenia poranne ważne, zamknijcie oczy albo przymknijcie, chociaż pomyślcie o wakacjach, które przypomnę jeszcze trwają. I co tam słychać? Szum morza, dźwięk górskiego potoku, a może taki koncert? Jakie są wasze letnie, wakacyjne skojarzenia z cykadami? Macie może z nimi jakieś zabawne, niezapomniane przygody? Czekam, zbieram wasze historie, wspomnienia i anegdoty autorów najciekawszych historii. Nagradzam bidonem z logo RMF Classic. Konkurs trwa do końca tego tygodnia, nasza wakacyjna zabawa. Tym razem cykady w roli głównej. Łukasz.Wojtusik@rmfclassic.pl.
1: Brzmienie lata.

0: Jessica Cook, La Rumba del Jefe na 3 minuty przed 8. Kolejny pakiet faktów szykuje dla nas Grzegorz Jasiński. Grześku, co w faktach?
1: Będziemy mówić m.in. o przymiarkach do obsadzenia wakującego od początku kadencji Sejmu stanowiska wicemarszałka Izby, 6. wicemarszałka, a także o apelach rodziców wcześniaków o prawo do swobodnego przebywania z dziećmi na oddziałach neonatologii.
2: Reklama. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Po reklamie.

0: Po ósmej już czas na fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Grzegorz Jasiński.
1: Jeden wakat trzech chętnych. W Sejmie we wrześniu rozpocznie się walka o stołek wicemarszałka Izby. W Kancelarii Sejmu trwały prace nad uchwałą zwiększającą liczbę wicemarszałków, ale nie zostanie poddana pod głosowanie, bo nie znajdzie się większość do poparcia takiego rozwiązania. Na nie jest zarówno część opozycji, mowa o PiS-ie, jak i również niektóre kluby koalicji rządzącej, Polska 2050 czy PSL. Posłowie tych klubów podkreślają, że Rozwój Plus czy Unia Centrum powstały już w trakcie trwania kadencji Sejmu.
2: Dziś roszczenia tych osób, które w tej grupie były, ja uważam za bezzasadne. To samo i PiS, no, startował jako jedno ugrupowanie.
1: Innego zdania jest Aleksandra Leo z Unii Centrum, klubu, który powstał po rozpadzie z Polską 2050.
3: Każdy klub parlamentarny powinien mieć swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu.
1: Jedno stanowisko wicemarszałka pozostaje nieobsadzone od początku kadencji Sejmu, gdy większość nie zgodziła się na proponowaną przez PiS Elżbietę Witek. Teraz kandydatem PiSu jest Marcin Ociepa. Rozwój Plus i Unia Centrum jeszcze nie podały nazwisk swoich kandydatów.
4: Fakty o poranku w RMF Classic.
1: Awionetka sparaliżowała wczoraj ruch powietrzny nad południową Polską. Lotniska w Krakowie i Katowicach wstrzymały przyloty i odloty, a wojsko tymczasowo zamknęło przestrzeń powietrzną.
5: Cessna wleciała z południa w polską przestrzeń powietrzną i zmierzała w kierunku Krakowa. Maszyna straciła łączność, więc nie było pewności, czy nie zagraża innym statkom cywilnym. Konieczna była interwencja wojska. Zarówno zamknięcie przestrzeni powietrznej, jak i poderwanie wojskowych maszyn. Nie polskich, lecz jak się okazało, czeskich. Dwa myśliwce Gripen przechwyciły maszynę, a awionetka bezpiecznie wylądowała w Krakowie. Leciała z Węgier do Suwałk. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych przekazało, że była to standardowa procedura w takich okolicznościach. Jednocześnie nie było potrzeby poderwania polskich myśliwców, choć dyżurne maszyny były w gotowości.
1: Informuje reporter RMF FM Igor Skrzypek. Rodzice wcześniaków apelują o prawo do swobodnego przebywania z dziećmi na oddziałach neonatologii. Chodzi między innymi o to, by nie dochodziło do sytuacji jak ta, która wydarzyła się w ubiegłym tygodniu w jednym ze szpitali w Warszawie.
6: Mama została tam wypisana z tego szpitala, dzieci musiały zostać w inkubatorach i pojawiły się wtedy trudności z organizowaniem wizyt. Na miejscu interweniował skutecznie rzecznik praw dziecka.
1: A czego oczekują rodzice?
6: Stworzenia standardów, które pozwolą rodzicom być obok dzieci. Takie standardy już są na oddziałach pediatrii i na OIOM-ach, a oddziały neonatologii czekają. To potwierdza Elżbieta Brzozowska z Fundacji Koalicja dla Wcześniaka i przekonuje, że obecność rodzica może mieć znaczenie medyczne, zwłaszcza właśnie dla dzieci, które urodziły się tak wcześnie.
7: Dziecko też będzie spokojniejsze przy swojej mamie, a ten kontakt poprzez kangurowanie, poprzez karmienie jest bardzo istotny. I tutaj nie chodzi o to, że mama jest zdrowa czy chora, tylko o zagwarantowanie bezpiecznej obecności mamy przy dziecku przez cały czas, kiedy dziecko jest na oddziale neonatologicznym.
6: Organizacje rodziców mają już poparcie rzecznika praw dziecka i będą interweniować w sprawie standardów m.in. w Ministerstwie Zdrowia.
1: Zapowiada reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Na koniec tenis. Kamil Majchrzak już na pierwszej rundzie zakończył turniej w Winston-Salem. Nasz tenisista przegrał w dwóch setach z niżej notowanym Francuzem Bonzim. Do drugiej rundy kwalifikacji US Open awansowała Linda Klimowiczowa. Reprezentantka Polski wygrała 6-3, 6-3 z Włoszką Lizą Pigato. W turnieju głównym nie zagra Katarzyna Kawa, która w trzech setach przegrała z reprezentantką Gruzji Jekateriną Gorgodzę.
0: Ja zapraszam już w imieniu Grzegorza na kolejne fakty, te o 9:00 w wakacyjnym śniadaniu mistrzów. Teraz zrykamy do pogody. Mamy 14 stopni w Białymstoku, 15 jest w Warszawie, 16 w Trójmieście i tak zaczyna nam się wtorek. Jak słychać, szaleństwa, jeżeli chodzi o temperaturę, nie ma. Najchłodniej jest na Podhalu, w Zakopanem teraz tylko 12 stopni i tam w ciągu dnia też bez szaleństw maksymalnie 15 stopni się w tym rejonie naszego kraju szykuje. Poranek mamy z błękitnym niebem w centrum, na północy też nie najgorzej, na zachodzie i na wschodzie też. No na południu zdecydowanie inna aura, tutaj dużo chmur, na przykład w Małopolsce, na Śląsku. Padać rano może między innymi na Podhalu i w Tatrach. Studia. To jest najlepszy czas w życiu. Organizatorzy nowego festiwalu Młodosfera w Poznaniu są o tym przekonani i mają argumentów, nie zawahają się ich użyć w wakacyjnym śniadaniu mistrzów już za chwilę. W gazetach między innymi temat Polaków, którzy mają mieszkania w Hiszpanii, no i nie bardzo wiedzą, co z tym fantem zrobić, bo łatwo nie jest, jak się okazuje. Szczegóły za moment w przeglądzie prasy, a po dziewiątej profesor Ryszard Tadeusiewicz szykuje dla nas nowy odcinek wakacyjnej techniki dla laika i będzie to kolejna opowieść, w której pierwsze skrzypce grają kanały.
4: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Świat na widelcu.
0: A muzycznie za kilkanaście minut wszyscy będziemy sobie tak śpiewać Take My Breath Away. Będzie muzyka z filmu Top Gun, a teraz Bridgertonowie.

0: Towarzyszymy wam w porannej wakacyjnej podróży. Mam nadzieję, wszyscy w dobrym nastroju, a ja mam dla was teraz 12 po 8, po spotkaniu z niekończącą się muzycznie opowieścią podróż gazetową.
1: Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.
0: Moda na testosteron, walka z cyberprzemocą i rozczarowanie polskich inwestorów hiszpańskim rynkiem nieruchomości. Tym się dzisiaj zajmiemy. W Polsce trwa prawdziwy boom na testosteron. W ciągu ostatnich 20 lat sprzedaż preparatów zawierających ten hormon wzrosła ponad dwukrotnie, a wartość rynku zwiększyła się o 700%. Coraz częściej po terapię zastępczą sięgają nie pacjenci z niedoborami, ale uwaga, zdrowi mężczyźni, którzy chcą poprawić swój wygląd, samopoczucie i często także wyniki sportowe. Eksperci pokazują, że zjawisko napędzają media społecznościowe, influencerzy, którzy promują biohacking oraz łatwy dostęp do recept online. Lekarze jednak ostrzegają, stosowanie testosteronu wiąże się z ryzykiem zaburzeń płodności, trwałymi problemami hormonalnymi. O sprawie szerzej, więcej przeczytacie w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Rząd tymczasem szykuje nowe przepisy, które mają chronić dzieci i młodzież przed cyberprzestępczością. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje właśnie nad zmianami w prawie karnym. Mają one objąć m.in. publikacje deepfake'ów oraz innych treści, które służą upokarzaniu ofiar. I co jest ważne teraz? Do odpowiedzialności karnej może teraz, już niedługo, po wprowadzeniu przepisów, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wystarczyć pojedynczy wpis albo zdjęcie opublikowane w sieci. Za cyberprzemoc wobec małoletnich grozić ma od 6 miesięcy nawet do 8 lat więzienia. Z kolei Newsweek opisuje szeroko historię Polaków, którzy kilka lat temu kupili mieszkania w Hiszpanii albo przeprowadzili się tam w poszukiwaniu lepszego życia. Dzisiaj z kolei mierzą się z mniej atrakcyjną rzeczywistością. Problemem są rosnące koszty życia, coraz większa biurokracja i nowe regulacje ograniczające wynajem krótkometrażowy. Na przykład w takim regionie jak Walencja, który niedawno uchodził za tanią alternatywę dla Barcelony czy Malagi. Ceny poszły w górę, wynajem turystyczny został ograniczony z kolei do 10 dni w miesiącu, 10 nocy tak naprawdę. Dodatkowo w części lokalizacji maleje popyt na nieruchomości, co komplikuje plany inwestorów o rozczarowaniu życiem na Półwyspie Iberyjskim i problemach tamtego rynku mieszkaniowego, pisze szeroko w Newsweeku Elżbieta Turley.
1: Lato na szpaltach gazet. Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.

0: Park Jackson Williams i muzykę do drugiej części Gladiatora. Już prawie 8:22, obiecałem wieści teatralne, tak też będzie. Teatr Śląski w Katowicach już zna i przygotował plany artystyczne na ten najbliższy sezon 2026-27. Ze szczegółami programu zapoznał się nasz reporter Amadeusz Biurkowski.
1: Sezon wystartuje 1 października i rozpocznie go spektakl pod tytułem Od jednego Lucypera w reżyserii Doroty Ignatiew. W kolejnych miesiącach zaplanowano premiery m.in. Billego Eliota w reżyserii Jacka Mikołajczyka. Co jasne, będzie też 23. Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej Interpretacje, po raz pierwszy organizowany przez Teatr Śląski. Hasło przewodnie tegorocznej edycji festiwalu, który odbędzie się od 17 do 26 października, brzmi: prawda jest pomiędzy.
0: Tyle Amadeusz Biurkowski. A my będziemy jeszcze w Śniadaniu Mistrzów we wrześniu i w wakacyjnym Śniadaniu Mistrzów też przyglądać się temu, jak poszczególne duże i mniejsze teatry szykują się do nowego sezonu.
2: Wakacyjne Śniadanie Mistrzów w RMF Classic. Solidna porcja wiedzy o lecie.

0: 8.29. Trwa wakacyjne śniadanie mistrzów. Welcome to Paradise z filmu, serialu, przepraszam, Paradise. Za chwilę zerkamy do pogody, no i sprawdzimy, czy to raj, czy raczej nie. Na koniec wakacji nam się szykuje, a potem będzie królowa.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Gutek Film przedstawia gorzkie święta Pedro Almodovara. Namiętność, przewrotny humor, kolory, czyli wszystko, za co kochasz jego filmy. Gorzkie święta w kinach od 28 sierpnia.
1: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Najchłodniejszym miejscem w kraju cały czas pozostaje Podhale. Tam teraz 12 stopni, a dziś w ciągu dnia nie więcej niż 15 w Zakopanem się zapowiada. Do tego przez cały dzień sporo chmur w tym rejonie Polski. Cieplej i ładniej w centrum. W Warszawie 15 stopni i dużo, dużo słońca. Dziś maksymalnie 24 stopnie w Polsce. Najcieplej ma być na krańcach zachodnich, a także na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Jutro w całej Polsce wróbłos cieplej. Obiecałem królową, tak też będzie. Killer Queen i Queen.

0: Dźwięki z Foresta Gumpa, Alan Silvestri i 8.39 toczy się wakacyjne śniadanie mistrzów w kierunku akademików i nie tylko, bo jeśli ponoć zaczynać studia, to najlepiej teraz, bez względu na to, jaki macie wiek, można się nad tym zastanowić oczywiście, bo są przecież na przykład studia trzeciego wieku, ja to pewnie już bym się załapał właśnie na taką kategorię. No dobrze, ale jeżeli jesteście w myśleniu o studiowaniu choćby waszych dzieci, przyjaciół, no to pamiętajcie, że studiowanie to jest w ogóle teraz ponoć najlepszy czas, o tym przekonują organizatorzy nowego festiwalu w Poznaniu, Młodosfera. To jest wydarzenie, które ma być inspiracją dla społecznej aktywności studenckiej.
1: Trzydniowy festiwal dla młodych, zaangażowanych ludzi z całej Polski. Dla tych, którzy chcą się w jakiś sposób angażować społecznie, którzy jak widzą problem, to próbują go rozwiązać. Dla tych, którzy chcą jakoś partycypować w życiu społecznym.
2: Będą prelegenci, ale to nie będzie taki wykład, to nie będzie takie nauczanie ze sceny?
1: Zdecydowanie nie. Mimo, że robimy to w partnerstwie z Uniwersytetem imienia Adama Mickiewicza, to odchodzimy od wykładów ex cathedra i stawiamy totalnie na to, żeby młodzi zadawali pytania, żeby nie zgadzali się, dopytywali i właśnie będą mieli okazję porozmawiać z osobami, które na co dzień znają z telewizji, z mediów społecznościowych, z uniwersytetu właśnie, z samorządu.
0: No, pysznie to brzmi, pysznie, prawda? Jak się ten świat akademicki zmienia. Mówił o tym organizator Patryk Krawczyk w rozmowie z naszym reporterem Przemkiem Wałczyńskim. Wydarzenie od 11 do 13 września na terenie kampusu Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

0: reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Życzymy udanych wakacji pod Tatrami. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Here I Am, Bryan Adams. No, to piosenka dla tych wszystkich, którzy na przykład na wakacjach słuchają RMF Classic. Chwali się. Here I Am z krakowskiego studia prosto. Łukasz Wojtusik do was.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: Do was słowa od was mam tak naprawdę. Ja już wiem, że cykady wśród was mają swoich fanów, mają swoje fanki. Napisała do mnie Bogusia, gdy tylko zagrałem cykady, to pojawił się mail tej treści. Tego mi właśnie brakuje, cykad. Bogusia wspomina niezwykłą wakacyjną pamiątkę sprzed 30 lat na rozurowym wybrzeżu. Wtedy kupiła papierowe pudełko z elektroniczną cykadą, taką na baterię. Wystarczyło jej otworzyć, a wtedy z wnętrza dobiegał charakterystyczny koncert tych owadów. Taki nagrany dźwięk, tak rozumiem. Trochę jak z pozytywki. Niestety po latach pamiątka się zepsuła. Od tamtej pory Bogusia bezskutecznie próbuje wszędzie znaleźć, szuka i nie może identycznego pudełeczka grającego z cykadowym dźwiękiem znaleźć. Szukała ponoć we Francji, przeszukiwała internet. Nie ma pudełka. Pudełko okazuje się być pamięcią obłożone i no, jednorazowe. A może tak nie jest, może słyszeliście o takim magicznym przedmiocie, może możecie Bogusi za moim pośrednictwem pomóc. lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. No, ten dźwięk pięknie wspomniany, czyli cykady. Bogusiu, no... Mogę ci wysłać nie pudełeczko z grającą cykadą, ale bidon z logo RMF Classic i to właśnie zrobię. Dużo radości życzę. No, poszukamy jeszcze takich cykad w pudełeczku, a na wasze maile z cykadami w roli głównej w brzmieniach lata czekam. lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl.
1: Brzmienie lata.

0: Bergynt we fragmencie, 3 minuty brakuje do 9:00, wtedy kolejna porcja faktów od Grzegorza Jasińskiego. Grzegorzu, co w faktach?
1: Będziemy mówić o tym, że mieszkańcy Krakowa zamierzają upamiętnić ofiary tragicznego wypadku, do którego doszło w sobotę na ulicy Solnej. Polska organizacja turystyczna przygotowała spot reklamowy zachęcający obcokrajowców do odwiedzenia naszego kraju. Pytamy obcokrajowców, czy zachęca. Zapowiemy też mecz polskich siatkarek na Mistrzostwach Europy.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: Wyprawka szkolna, o której marzy Twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmajer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Po reklamie.
4: 9:00, faktywy RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Maj dla nas Grzegorz Jasiński.
5: Mieszkańcy Krakowa upamiętnią dziś ofiary tragicznego wypadku, do którego doszło w sobotę na ulicy Solnej. Samochód prowadzony przez 26-letniego Huberta B. wypadł z drogi i uderzył w idące chodnikiem małżeństwo z dzieckiem w wózku. Dorośli nie żyją, niemowlę zostało ciężko ranne. Wczoraj kierowca usłyszał zarzuty.
6: To zarzuty umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi za to kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia, a także zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd zdecydował także o 3-miesięcznym areszcie dla Huberta B.
7: Jako uzasadnienie sąd podał obawę matactwa ze strony podejrzanego, a także możliwość wymierzenia mu surowej kary w rozumieniu kodeksu postępowania karnego, co jest związane z okolicznościami czynu, który został mu zarzucony.
6: Mówił rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Maciej Czajka. W sobotnim wypadku życie straciły dwie osoby, kobieta i mężczyzna w wieku 32 lat. 8-miesięczne dziecko trafiło w stanie ciężkim do szpitala. Dziś o 18:00 w miejscu wypadku przy ulicy Solnej mają spotkać się mieszkańcy Krakowa pod hasłem Godzina Ciszy.
5: Informuje reporter RMF FM Maciej Sołtys.
8: RMF Classic. Fakty, opinie, komentarze.
5: Fryderyk Chopin, Robert Lewandowski, modelka Ania Rubik oraz hollywoodzki gwiazdor z polskim paszportem Jesse Eisenberg, promujący Polskę za granicą. Pod lupą faktów dziś spot przygotowany przez Polską Organizację Turystyczną, który ma zachęcać obcokrajowców do odwiedzenia naszego kraju. Czy rzeczywiście zachęca? Jak Londyńczycy oceniają ten film?
9: Cut so quickly. I was like, oh my God, what am I?
10: Montaż jest tak szybki, że nie zdążyłam nawet zorientować się, na co patrzę. Nagle jakiś facet robi zdjęcie. O co chodzi? Czy to ma być na Instagram? A jeśli tak, to co jest na tym zdjęciu?
11: Then there was Jesse Eisenberg.
10: Rozpoznałem Jesse'ego Eisenberga, a wtedy Chopin mówi, że jest przystojny. Myślę, o co w tym wszystkim chodzi? O co chodzi z tą seksowną kobietą, która nic nie mówi? Na ten moment zwraca uwagę wiele osób, z którymi rozmawiam. To wydało mi się po prostu obraźliwe. Czy ludzie mają jechać do Polski, bo tam są łatwo dostępne kobiety? To chyba nie jest najlepszą wizytówką tego kraju, bo wiem, że Polska jest inna.
5: Usłyszał na ulicach brytyjskiej stolicy korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan. Ubolewam, że w spocie promującym Polskę za granicą nie ma parków narodowych, mówiła w porannej rozmowie w RMF FM minister Paulina Henning-Kloska.
12: Rozumiem, że jeżeli o spocie się rozmawia, to wypełnia swoją rolę, bo spot, który minąłby social media bez echa, to znaczy, że nie wypełnia też swojej roli.
5: Cała rozmowa z minister klimatu i środowiska jest na rmf24.pl. Słowenia to kolejna reprezentacja, z którą w Stambule zmierzą się polskie siatkarki w ramach Mistrzostw Europy. Biało-czerwone będą dziś zdecydowanymi faworytkami, ale mecz może być niełatwy. Słowenki turniej zaczęły od sensacyjnej wygranej z Niemkami 3-1, a dzięki naprawdę dobrej grze w drugim meczu były w stanie urwać seta broniącym tytułu Turczynkom. Polki czeka bardzo trudny mecz.
13: Niesamowite dwa mecze, można powiedzieć, bo tak z tymi Niemkami naprawdę nikt się chyba nie spodziewał, że to będzie aż tak łatwe 3-0 tak naprawdę i to, że postawią się tak Turczynkom. Także na pewno dobry przeciwnik i mam nadzieję, że pokażemy dobrą siatkówkę.
5: Deklarowała nasza przyjmująca Martyna Czerniańska. Początek meczu Polska-Słowenia o 18:00.
4: A najbliższe fakty o 10:00. Duże, coraz cięższe chmury nad Tatrami i Podhalem. Przejaśnień trochę mamy na Opolszczyźnie, na Śląsku też, w Małopolsce, w Krakowie. Teraz szaro, buro i ponuro dość. Słoneczna aura z kolei na Mazowszu. Na wschodzie kraju, na Podlasiu, piękne słońce mamy też nad morzem. No dobrze, jest tam trochę chmur, między innymi w rejonie Szczecina. Teraz od 12 do 17 stopni. Najcieplejszym regionem kraju jest Lubelszczyzna oraz Dolny Śląsk. Najchłodniej jest w Zakopanem. Dziś maksymalnie maksymalnie szykują się nam 24 stopnie. Jutro powinno być odrobinę cieplej i pogodniej. 9:05 zaczynamy godzinę, w której Przemek Semczuk sięgnie do gazet z czasów słusznie minionych i sprawdzi, co tam działo się 25 sierpnia wiele, wiele lat temu. Będą napromieniowane buraki cukrowe, bo promieniowanie takie mamy, co niby mogłoby zastąpić promieniowanie słoneczne. I o tym Przemek więcej powie. A przed 10:00, to przed 10:00, a za kilka minut w naszym kanale porannym dobrze skanalizowana opowieść profesora Tadeusiewicza, w której pojawi się wątek brukselski. Po 10:00 z kolei inny projekt. Projekt Tato, do którego rozpoczął się nabór.
8: Wakacyjne śniadanie mistrzów z szumem fal.
4: No, jeśli macie taką osobę obok, co ma oczy niebiesko-zielone, to teraz można patrzeć i nucić. Wanda Barska. 6:05.

0: Once Upon a Time, temat, który pojawił się w drugiej części filmu Madagaskar. Muzyka Hans Zimmera. U nas jeden z ostatnich już odcinków Podróży szlakiem kanałów. W wakacyjnej odsłonie cyklu Technika dla laika. Pan profesor zabierze nas teraz w okolice Brukseli.
1: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.
2: W Belgii, będąc, zwiedzając ten piękny kraj, warto odwiedzić kanał, który łączy miasta Charleroi i Brukselę. On łączy tak naprawdę rzekę Skaldę z Brukselą i właśnie z Charleroi, gdzie było swojego czasu dużo węgla i wobec tego rzeczywiście ten kanał pełnił rolę gospodarczą. Natomiast ta idea, że kanał, który właściwie leży wewnątrz tego kraju, który właściwie w niewielkim stopniu wykorzystuje swoją wewnętrzną strukturę dróg wodnych. Te koncepcje, czy powiedzmy taką ideę tego kanału do Brukseli, rzuciła Maria Habsburżanka. Ona w 1551 roku uważała, że właśnie takie połączenie Charleroi i Brukseli będzie można uzyskać jako bardzo przydatną wewnętrzną drogę wodną i w 1561 roku zatrudniono aż 12 tysięcy robotników. Wobec tego to była ogromna praca. Ten kanał zbudowano. Był na początku wąski i płytki, więc w związku z tym przepływały tam tylko barki z towarem. Natomiast i po pierwszej, i po drugiej wojnie światowej ten kanał był pogłębiany, poszerzany. Co więcej, taką ciekawostką w tym kanale jest to, że po drodze, żeby ten kanał mógł na określonym terenie przebiegać, trzeba było zbudować tunel, to znaczy pod wzgórzem, zamiast pokonywać to wzgórze metodą kolejnych stopni wodnych, zbudowano tunel i to aż 1257 metrów. Przypomnę, to był XVI wiek, więc to była duża budowa. W tej chwili taką atrakcją dodatkową, atrakcją wizualną, atrakcją tego kanału jest podnośnik statków, który znajduje się w Ronkeris i tym kanałem mogą przepływać obecnie statki mające nawet 1650 ton, więc wobec tego to jest naprawdę duży kanał, a jednocześnie bardzo malowniczy, wart tego, żeby go obejrzeć.

James Horner, Avatar 9:22. Historyk mojej żony mówił, że najgorzej to mieć w domu kogoś, kto ma takie same poglądy polityczne, bo co, bo wtedy jest nudno. Ale jeżeli chodzi o muzykę, to już ponoć warto zupełnie inaczej się zapatrzeć, patrzeć w podobnym kierunku. Może, jak się okazuje, sekret udanego związku nie kryje się w horoskopie, tylko leży w domowej kolekcji płyt. Austriaccy naukowcy sprawdzili ponad 300 par i doszli do zaskakującego wniosku. Zakochanych bardziej łączy gust muzyczny niż charakter. Innymi słowy, ona może być na przykład spokojną introwertyczką albo on, a on z kolei może być duszą towarzystwa, ekstrawertykiem albo odwrotnie. No, okazuje się, że jeżeli słuchają Milesa, Davisa, Beatlesów albo Mozarta, to łączy ich naprawdę dużo więcej niż mogłoby się wydawać. Badacze porównali prawdziwe pary z tysiącami losowo dobranych osób i właśnie muzyczne upodobania okazały się tym elementem, który najwyraźniej odróżniał zakochanych od przypadkowych duetów. Co ciekawe, podobieństw osobowości niemal nie było. Naukowcy przypuszczają więc, że muzyka jest czymś więcej niż rozrywką. To część naszej tożsamości, to jest zapis emocji, wspomnień, wrażliwości. Nie wiem, co państwo na to. Lukasz.Wojtusik@rmfclassic.pl. Ja uważam, że muzyka łączy. Na przykład ja lubię Quincy'ego Jonesa. Moja koleżanka, małżonka też lubi. Czasami nam się zdarza zatańczyć do Quincy'ego. Szczególnie jeśli to taka bossa nowa jak ta. 9:23, Łukasz Wojtusik, wakacyjne śniadanie mistrzów. Dzień dobry!

0: 9:28, przewodnik po orkiestrze wybrzmiał, przewodnik po pogodzie za chwilę, u nas potem spotkanie z muzyką Duranta Dutonów i muzyka Briana Taylora. Będą także inne dźwiękowe niespodzianki, zajrzymy też na filmową mapę Polski.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Na południu kraju przybywa chmur, padać rano, przed południem może na Śląsku i w Małopolsce miejscami. Nie będą to długie opady, ale na pewno dadzą się mieszkańcom południa Polski we znaki. W centrum jeszcze sporo przejaśnień. Mamy na przykład piękne słońce też jeszcze nad Podlasiem, od 13 do 18 stopni. Teraz dziś maksymalnie 24 stopnie, po południu więcej chmur w centrum i nad morzem. Zręcza do tonów. Mam mieć dla was dźwięki, tak też się stanie. Potem filmową mapa Polski, a potem Przemek Semczuk sprawdzi, co wiele lat temu w prasie działo się 25 sierpnia.

0: Filmowa mapa Polski zaprasza do zamku Pieskowa Skała. Jutro po 10:00 będziemy tam z naszym terenowym studiem, całą ekipą RMF Classic. Ja przypomnę, że zamek Pieskowa Skała to jest bardzo piękne miejsce położone w sercu Ojcowskiego Parku Narodowego. Od lat zachwyca nie tylko turystów, ale także reżyserów. Renesansowe krużganki, malownicza Dolina Prądnika, sąsiedztwo słynnej Maczugi Herkulesa sprawiają, że to jest gotowa scenografia do niejednej filmowej i serialowej opowieści. Dowód, bardzo proszę, to tam powstały sceny do Janosika, do Potopu, do Pana Wołodyjowskiego, do Ogniem i Mieczem, do Królowej Boli, do Bony, do Stawki Większej niż Życie. I mógłbym tak jeszcze wymieniać i szczegółowo opowiadać wam o tym. Będę razem z naszymi gośćmi, co tam się filmowo i serialowo i nie tylko działo. Jutro po 10:00 widzimy się, mam nadzieję, i słyszymy. To pewne, na filmowej mapie Polski zapraszamy was na spotkanie. Przybądźcie do zamku Pieskowa Skała.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: A grać będziemy także, hej.

0: Reklama.
1: Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
0: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
3: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Magnum 90 110 ml, a drugie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 9,99. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.

0: Ratując pana Banksa, Thomas Newman, za chwilę spotkanie z klasyką, zabrzmi Chopin w wakacyjnym śniadaniu mistrzów, ale wcześniej brzmieć będą opowieści Przemka Semczuka, wyciągnięte z gazet sprzed lat.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
2: Lato 1956 nie popisało się ładną pogodą. Nic dziwnego, że 25 sierpnia w ekspresie wieczornym można na pierwszej stronie przeczytać, że słońce da się zastąpić promieniowaniem izotopowym. Takie eksperymenty prowadzą naukowcy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Bartoszewicach. Na poletku eksperymentalnym wysiano napromieniowane strontem ziarno kukurydzy. Efekt doskonały. Zamiast 3 kolb, 5 i to dorodnych. Profesor Górski i docent Starzyński zaobiecujący uznają też wzrost napromieniowanych buraków cukrowych. Plon zapowiada się o 40% większy niż zwykłych buraków, co wskazuje, że promieniowanie zastępuje słońce podczas kiepskiego lata. Dodajmy, że 3 lata później naukowcy odkryli wysoką szkodliwość takich upraw. O tym jednak Ekspres już nie napisał. W tym samym numerze Ekspres zawiadamiał, że po generalnym remoncie działalność wznawia restauracja kameralna, czyli warszawska legenda. Kuchnia pod kierownictwem znanych mistrzów Fałkowskiego i Strzeleckiego przyrządza świeże, smaczne i kaloryczne posiłki. Dobra nowina przyszła też z MHD, które przy Grójeckiej otworzyło pierwszy w Warszawie sklep nocny. Nocny, czyli otwarty od 6 rano do północy, a w niedzielę i święta do 3 po południu. W Ekspresie Wieczornym 25 sierpnia 1966 roku możemy przeczytać, że na Kongresie Żywnościowym w Rzymie naukowcy zastanawiają się, jak wyżywić ludność świata w roku 2000. Profesor Norman Pirie z Anglii przewiduje, że nie wszystkie potrzeby organizmu będzie się dało zaspokoić, głównie dlatego, że nie uda się wyprodukować odpowiedniej ilości mięsa. Dla odmiany profesor Pokrowski z ZSRR jest optymistą. Ludzkość da się wyżywić w roku 2000, ale potrzebne są ogromne wysiłki naukowców. Z pewnością część naszej diety będą stanowić nylonowe dania, czyli żywność syntetyczna. Natomiast profesor Townsend z USA przyszłość widzi w daniach gotowych, przygotowywanych fabrycznie pod nadzorem naukowców, co zapobiegnie dodawaniu substancji szkodliwych i złego przechowywania. Polscy naukowcy przedstawili referat o przyrządzaniu mięsa za pomocą mikrofal. Jak widać, rację mieli wszyscy. Są dania gotowe, pojawia się już syntetyczne mięso, a mikrofalówki owszem przyszły tyle, że z zachodu. A co to ma wspólnego ze zdrową żywnością? Tego nie wiemy.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Monty Norman i dźwięki z doktora Nona. Dwie minuty przed dziesiątą. O dziesiątej szykujcie się na kolejną porcję faktów, którą będzie miał dla nas Grzegorz Jasiński. Grzegorzu, co w faktach?
1: Będziemy mówić m.in. o możliwych ułatwieniach dla opiekunów, którzy chcą być z dziećmi na oddziałach neonatologii. Wrócimy też do filmu wspierającego kampanię Polska więcej niż się spodziewałeś. Spytamy o opinię Francuzów.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
8: Po reklamie.
9: 10:00. Czas na fakty w RMF Classic. RMF Classic Warszawa. Grzegorz Jasiński.
10: Są szanse na ułatwienia dla opiekunów, którzy chcą być z dziećmi na oddziałach neonatologii, dowiedział się dziennikarz RMF FM. To reakcja na apele rodziców wcześniaków, którzy skarżą się na brak jasnych reguł w niektórych szpitalach. Co 12 dziecko w Polsce rodzi się właśnie jako wcześniak. Co konkretnie może się zmienić?
11: Mogą powstać ogólnopolskie rekomendacje z listą wyjątkowych sytuacji, gdy rodzic nie może być obok wcześniaka. To na przykład sytuacja, gdy pacjent jest reanimowany albo gdy jest ognisko choroby zakaźnej w szpitalu. Elżbieta Brzozowska z Fundacji Koalicja dla Wcześniaka przekonuje, że wciąż brakuje takich zasad.
12: Wydaje się to być oczywiste na wszystkich oddziałach pediatrycznych, a wciąż nie ma takiego powszechnego zrozumienia dotyczącego dzieci, noworodków hospitalizowanych na oddziałach neonatologicznych. I ten standard powinien ulec zmianie.
11: W ubiegłym roku kwestia obecności rodziców obok dzieci została już uporządkowana na szpitalnych OIOM-ach. Wielokrotnie mówiliśmy o tym także w faktach RMF FM. Rodzice liczą, że w tym przypadku ta sprawa będzie miała podobny, też pozytywny finał.
10: Przypomina nasz reporter Michał Dobrołowicz.
2: RMF Classic. Poznaj fakty.
10: Kierowca ciężarówki, która uderzyła w busa na poboczu, mógł zasnąć za kierownicą. To nowe informacje dotyczące porannego śmiertelnego wypadku na S8 w pobliżu Czerniewic w powiecie tomaszowskim w Łódzkiem.
13: Mężczyzna był trzeźwy, sprawdzili to policjanci, dlatego najbardziej prawdopodobną przyczyną tego, że ciężarówka zjechała ze swojego pasa na pobocze, jest to, że kierowca był zmęczony i zasnął. Zwłaszcza, że do wypadku doszło po godzinie 4 nad ranem. 37-latek jest zatrzymany do dyspozycji prokuratury. Jeszcze nie wiadomo, jakie zarzuty usłyszy. Na miejscu zginęli dwaj mężczyźni w wieku 34 i 65 lat, którzy wymieniali koło w piaskarce. Ten pojazd przywoził ponad 30 ton piachu, który teraz trzeba przeładować, żeby móc usunąć samochód z jezdni. Droga ekspresowa S8 w stronę Wrocławia jest nieprzejezdna i tak będzie co najmniej do 11.
10: Zapowiada dziennikarka RMF FM Agnieszka Wederka. Z krakowskiego lotniska Balice za chwilę ma wystartować awionetka, która wczoraj po południu spowodowała zamknięcie na pół godziny lotnisk w Krakowie i Katowicach. Przyczyną była awaria radiostacji w maszynie lecącej z Węgier do Suwałk. Po utracie łączności nad Czechami samolot był eskortowany i sprowadzony na lotnisko w Krakowie. Po wyjaśnieniu sytuacji i naprawieniu radia Cessna ma kontynuować lot. A teraz w faktach wracamy do spotu filmu wspierającego kampanię Poland More Than You Expected, czyli Polska więcej niż się spodziewałeś. Jak 30-sekundowy filmik polskiej organizacji turystycznej promujący nasz kraj oceniają Francuzi?
8: Pokazałem spot kilku osobom w Paryżu. Uznały one, że ten krótki film jest nakręcony w sposób nieco chaotyczny, nie do końca wiadomo, o co w nim chodzi i nie zachęca on w wystarczający sposób do odwiedzenia naszego kraju. Powiem szczerze, nie robi to na mnie wrażenia. To wszystko trochę niejasne, nie za bardzo wiem, co o tym myśleć, tłumaczy mi młody Francuz. Nie zachęca to za bardzo do udania się do Polski. Podobał mi się wątek Chopina, ale za mało było oryginalnych rzeczy przyciągających uwagę. Do tego nie rozpoznałem grających w spocie celebrytów. Mam wrażenie, że sama mogłabym coś takiego bez problemu sfilmować, wyjaśnia mi nieco zaskoczona paryżanka.
10: A relacjonuje ze stolicy Francji korespondent RMF FM Marek Gładysz.
9: Na kolejne fakty już zapraszamy wspólnie z Grzegorzem. To wydarzy się o 11 na naszej antenie. Teraz zrykamy do pogody. Czwartek i piątek mają być jakie? Gorące. Jutro już cieplej, a dzisiaj jeszcze dość chłodno. Do 24 stopni maksymalnie się zapowiada. Taka właśnie temperatura po południu i ma być ciepło na krańcach zachodnich, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Tak ciepło na poziomie 24 stopni. Teraz od 13 do 19 stopni, 13 na Podhalu, 19 w Lublinie, Rzeszowie, Warszawie, w Gorzowie, nad morzem. Patrzę, no ładnie, ładnie, ładnie. Dużo słońca, trochę chmur, wiatr umiarkowany. Jutro o kilka stopni cieplej, no a czwartek i piątek szykujmy się na czas upalny. W najbliższy weekend znowu będzie chłodniej. 9:55 już trwa rekrutacja do projektu Tato, warsztatów dla ojców, które zakończą się spektaklem o tym, czego się może tato po takich spotkaniach spodziewać, czego się na nich może nauczyć, czego dowiedzieć o sobie. Opowie nam Filip Komajda, koordynator tego projektu z ramienia Ośrodka Kultury Norwida w Krakowie. Więcej o tym temacie za kilka minut, a towarzyszyć nam będzie cały czas najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.
0: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Lato dobrze przyprawione.
9: Za minut 10 niespełna przepiękna piosenka Jennifer Warnes i Joe Cockera, która znalazła się na ścieżce filmowej do Oficera i Gentlemana. Wcześniej 300 mil do nieba, a teraz spotkanie z panem Straussem.

0: śniadanie mistrzów w RMF Classic. Słodki smak lata.
1: Filip Komajda, pomysłodawca i koordynator projektu Projekt Tato, realizowanego przez Ośrodek Kultury Norwida z nami w Krakowie. Nabór do tego projektu, do stworzenia grupy teatralnej, która zrealizuje spektakl o tacierzyństwie, o byciu tatą. To nas czeka. Kogo szukacie?
2: Szukamy ojców przede wszystkim.
1: Bardzo dziękuję naszym gościom, był Filip Komajda.
2: Tak jest, szukamy ojców, którzy chcieliby zadbać o siebie, spędzić trochę ze sobą czasu. Zauważamy, że jest taki problem związany z tym, że ojcowie, faceci rzadko przychodzą do miejsc kultury dla siebie, często przychodzą z dziećmi, często z całą rodziną, ale rzadko chcą zadbać stricte o siebie i tutaj chcemy stworzyć taką przestrzeń, żeby co tydzień mogli spotkać się na próbie, przegadać sobie swoje codzienne sprawy i tworzyć dobry spektakl.
1: Myślę, że to jest w ogóle wyzwanie, żeby tutaj ja też się posługuję pewnym stereotypem mężczyzny i taty, żeby oni wygospodarowali czas, a potem żeby się podzielili emocjami. Tak. Rozumiem, że będą nad tym wszystkim pracowali profesjonaliści, żeby tych tatusiów pootwierać.
2: Tak, dokładnie. Reżyserem spektaklu jest Łukasz Zalewski, który ma bardzo duże doświadczenie, jeśli chodzi o pedagogikę teatru, jest reżyserem, pracuje na co dzień w Starym Teatrze w Krakowie. Zaangażowany w projekt jest dr Kamil Janowicz, psycholog, naukowiec, specjalista do spraw ojcostwa i on też poprowadzi warsztat, który ma trochę otworzyć nam takie różne klapki, związane właśnie z takim doświadczeniem tacierzyństwa. Nawet choreografka Marta Wołowiec, która z nami współpracuje, tworzyła spektakl o męskości z mężczyznami, więc zadbaliśmy o ten zespół w taki sposób, żeby właśnie jak najbardziej wspierał ten proces i żeby to było możliwe. A same próby, wiadomo, będą co tydzień, to może być problematyczne. Też chcemy jak najbardziej umożliwić ojcom uczestnictwo, też dopuszczamy możliwość udziału dzieci, kiedy jest taka potrzeba, mogą ich wziąć, spróbujemy jakoś wspólnie się nimi zająć i po prostu będziemy takie próby prowadzić, bo to wszystko ma być też bardzo dostępne.
1: Filip Komajda naszym gościem do projektu Tato. Wrócimy jeszcze przed 11.
0: Wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic. O świecie z

0: Reklama.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

Czas na przedpołudniowy kącik klasyki, a w nim Libiamo Straviaty Verdiego, a przed 11 jeszcze Mamma Mia. Piosenka z tego filmowego musicalu w wykonaniu Meryl Streep, pojawi się także kompozycja Bartosza Hajdyckiego.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Łódzkie z przejaśnieniami, w Warszawie słońce, temperatura rośnie powoli. 20 stopni mamy na przykład w rejonie Szczecina, 19 stopni we Wrocławiu, 15-16 tylko. W Krakowie i Katowicach i tutaj coraz więcej chmur po południu. Na południu kraju trochę się przejaśni, najwięcej błękitu teraz na niebie w centrum kraju mamy. Jutro cieplej.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i w światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Na finał naszej wakacyjnej akcji zapraszamy do Zamku Pieskowa Skała, który zagrał w wielu filmach i serialach. Oto tylko kilka z nich. Ogniem i Mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski czy Pierścień i Róża.
3: Relacja z finałowego przystanku naszej trasy już jutro. Po 10:00 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Idziemy do Żabki po promocję?
7: Przecież byliśmy wczoraj.
6: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
7: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
8: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Magnum 90 110 ml, a drugie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 9,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowi. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Po reklamie.

0: wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Słodki smak lata.
1: Warsztaty dla ojców, tatusiów. Trwa rekrutacja do projektu Tato, realizowanego w Ośrodku Kultury Norwida. Filip Komajda, koordynator tego projektu, jest cały czas naszym gościem. Filipie, czy to jest tak, że twórcy tego spektaklu, bo rozumiem, że wszyscy w jakiś sposób będą współtwórcami tego, co potem zobaczymy na teatralnej scenie, ale ci, którzy odpowiadają za pomysł na to, to jest tak, że oni bazują na jakimś gotowym tekście, czy to będzie raczej taki spektakl, który jest wynikiem procesu?
2: Tak, jesteśmy już po takiej rozmowie pierwszej koncepcyjnej z zespołem i plan jest na to taki, że Łukasz chciał, żebyśmy jednak zaczęli najpierw od spotkań i będziemy czerpać inspirację z pierwszego miesiąca pracy, czyli września. Przy okazji i tuż po tych pierwszych spotkaniach będzie już tworzone pierwsze zarysy spektaklu, scenariusz. Będziemy robić to w bardzo szybkim tempie. Ale generalnie nie będzie to spektakl fabularny z ogromną historią i zawijasami jakby tutaj fabularnymi. Będzie to spektakl właśnie bardziej osadzony właśnie w tych doświadczeniach.
1: Kiedy premiera spektaklu?
2: Premiera spektaklu odbędzie się 28 listopada w kuźni Ośrodka Kultury Norwida w Mistrzowicach.
1: A ci tatusiowie, którzy nas teraz słuchają, chcieliby dołączyć, to co mają zrobić?
2: Wejdź na stronę Ośrodka Kultury Norwida, oknedu.pl i znaleźć informację o naszym projekcie. Tam już w wakacje pojawi się formularz zapisowy. Są też informacje o wszystkich wydarzeniach w ramach projektu, bo jest ich sporo. Są spacery dla dzieci, będzie potańcówka, będą kolejne seanse filmowe, więc zapraszam serdecznie.
1: No to drogi tato, zrób coś dla siebie, na przykład w Ośrodku Kultury Norwida w Krakowie.
0: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. O świecie ze smakiem.

0: Walczyk z Harry'ego Pottera i Czary Ognia. Patrick Doyle jest autorem muzyki. Kończymy wakacyjne śniadanie mistrzów wtorkowe, a jutro widzimy się na zamku Pieskowa Skała. Tam od 10.30 działać będzie studio terenowe RMF Classic. Tam właśnie finał naszej akcji Filmowa Mapa Polski. Bądźcie z nami, serdecznie zapraszamy. Będą leżaki, będą goście, będą niespodzianki. A niespodziankę dla was w naszej zabawie Filmowa Mapa Polski za chwilę będzie miała Katarzyna Chnat. O 11 fakty.
1: Reklama.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B IO Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła Twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Po reklamie.
10: Wybiła 11 w RMF Classic. Czas na najświeższe fakty. Ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
11: Do Polski dotarło pierwsze 28 koreańskich czołgów K2 zamówionych w ramach drugiej umowy wykonawczej podpisanej z Koreą Południową w ubiegłym roku, poinformował wicepremier minister szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Obrony Narodowej poinformował, że czołgi zasilą 16. Dywizję Zmechanizowaną. Zapowiedział też, że w kolejnych partiach pojawią się czołgi w wersji K2PL, a więc wyprodukowane w części z polskich podzespołów. To ważny krok zwiększający możliwość produkcyjne naszego przemysłu i konsekwentne wzmacnianie bezpieczeństwa Polski, podkreślił Kosiniak-Kamysz. Pierwsza umowa na dostawę do Polski 180 wyprodukowanych w Korei czołgów K2 została podpisana w lipcu 2022 roku za rządów w MON ministra Mariusza Błaszczaka z PiS. Równolegle podpisano wtedy szerszą umowę ramową przewidującą dostarczenie do polskiej armii łącznie 1000 czołgów. Zastępczyni szefa biura prezydenta Ukrainy Iryna Mudra w tymczasowym areszcie. Podejrzewana jest o korupcję. Zatrzymana na 60 dni z możliwością wpłacenia kaucji w wysokości 20 milionów hrywien, czyli ponad 1,5 miliona złotych, informuje specjalna prokuratura antykorupcyjna Ukrainy SAP. 19 sierpnia Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy opublikowało nagranie dotyczące operacji specjalnej o kryptonimie Forrest Gump. Chodzi o osoby, które zalegalizowały 150 milionów hrywien przeznaczonych na kaucję za innego zatrzymanego, jednego z podejrzanych w sprawie korupcyjnej Midas, w której to Iryna Mudra jest jedną z podejrzanych.
12: Śledzimy fakty.
11: Pierwsze pary tej samej płci złożyły wczoraj wnioski o przypisanie ich aktu małżeństwa zawartego za granicą. Od niedzieli, zgodnie z rozporządzeniem ministra cyfryzacji, transkrypcji takiego dokumentu można dokonać w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Był przy tym nasz reporter.
13: A no jesteśmy podekscytowane, bardzo szczęśliwe, że udało nam się złożyć wniosek o transkrypcję. 2 miesiące temu zawarłyśmy właśnie małżeństwo na Malcie.
14: Cieszą się Oliwia i Karolina. Do Warszawy wczoraj przyjechały z Kielc, gdzie mieszkają. Nie chciały u siebie w mieście pójść do urzędu, bo nie były pewne, czy wniosek zostanie przyjęty. To samo nazwisko oznacza konieczność wymiany dokumentów. To przed nimi, a za panami, którzy nie tylko nazwisk, ale nawet imion nie chcieli zdradzić, dekadę czekania na ten dzień.
15: 30 lat?
16: Tak, bardzo długo.
9: Czekaliśmy po prostu w Polsce, że będzie taka możliwość.
14: Wniosek złożyli i teraz 2 miesiące czekają na decyzję urzędników. Podobne wnioski wczoraj w Warszawie złożyło tylko 10 par.
11: Informuje nasz reporter Michał Radkowski. Niecodzienna podwójna kradzież w Gliwicach. Najpierw nastoletni złodzieje okradli plażowiczów, a potem oni sami stracili łup. Policja zatrzymała 6 osób. Jak do tego wszystkiego doszło?
12: To było na terenie kąpieliska w Czechowicach, to pod Gliwicami. Plażowiczom skradziono tam telefony komórkowe, dokumenty, pieniądze, a także nawet sztabkę złota. Policjanci szybko ustalili, że za tą kradzieżą może stać 3 nastolatków w wieku 16, 13 i nawet 12 lat. Dzień później nastoletni złodzieje już w Gliwicach opowiedzieli o wszystkim swoim 17-letnim kolegom, a ci nie mieli już skrupułów, no i zmusili nastolatków do oddania im i pieniędzy, i sztabki złota. Dwaj 17-latkowie odpowiedzą teraz za rozbój. Zatrzymano w tej sprawie też 18-latka, który miał pomagać w sprzedaży wspomnianej sztabki. Natomiast sprawą 3 nastolatków, których zatrzymano kilka dni po kradzieży w Czechowicach, zajmie się teraz sąd rodzinny. Co ciekawe, na koniec jednego z nich zatrzymano na gorącym uczynku, gdy próbował dokonać kolejnej kradzieży, tym razem w Gliwicach.
11: Relacjonował nasz reporter Marcin Puczek.
10: Grzegorz Jasiński wróci do nas w kolejnych faktach o 12:00. Zapraszamy. Teraz jeszcze prognoza pogody. Upały odpuściły ten tydzień z momentami słonecznymi i lekko zachmurzonym niebem. Na północnym wschodzie i krańcach południowych okresami zachmurzenie duże i tam dzisiaj przelotny deszcz. Na południowym wschodzie możliwe również burze. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym wschodzie przez około 21 w centrum do 24 na północnym zachodzie i południowym wschodzie. Na obszarach podgórskich lokalnie 16 stopni. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany. Na południu i południowym zachodzie przejściowo porywisty. Głównie wschodni i północno-wschodni. W czasie burz porywisty. W nocy z reguły pogodnie, ale będzie zimno. Dziś od 6 stopni do 15 nad morzem. Prawie już 5 minut po godzinie 11. Katarzyna Chnat, dzień dobry. Witam serdecznie i zapraszam do pozostania z RMF Classic w konkursie Filmowa Mapa Polski i przy dźwiękach najpiękniejszej muzyki filmowej będę dziś z Wami do 15. Szczegóły konkursu przypomnę za chwilę, a teraz posłuchamy fragmentu muzyki Piotra Czajkowskiego z Dziadka do Orzechów. To będzie Trepak i wykonanie filharmoników wiedeńskich, których poprowadzi James Levine.

0: Vangelis i Opera Sauvage, takie dźwięki za nami w RMF Classic. Jest 11 minut po godzinie 11, a my w te wakacje podróżujemy po różnych pięknych filmowych miejscach, które zgłaszacie nam w akcji Filmowa Mapa Polski. Ponadto mamy konkurs pod tą samą nazwą, w którym opowiadamy w formie zagadek dla Was o zgłaszanych przez Was miejscach, które stały się plenerem filmowym dla wielu znanych produkcji.
1: Filmowa Mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.
0: A jakie jest Wasze zadanie w tym konkursie? No trzeba odgadnąć, o jakim filmowym miejscu będzie dzisiaj mowa, a w odpowiedzi na drugie pytanie napisać, w jakim filmie lub serialu mogłoby zagrać miejsce Waszego zamieszkania. Można tu zaproponować już powstałe produkcje albo jakiś własny pomysł na nowy film bądź serial. Do wygrania w finale są filmowo-serialowe przewodniki po Europie, które zawierają propozycje 100 wycieczek śladami ulubionych bohaterów. Do tego dorzucimy też zestaw naszych klasikowych upominków, które mogą się przydać w różnym czasie, nie tylko podczas wakacyjnych podróży. Pierwsza wskazówka konkursowa pojawi się już za chwilę na naszej antenie, a na finał zapraszam około 14:30. Natomiast wszystkie szczegóły, formularz z pytaniami znajdziecie na rmfclassic.pl. Oprócz filmowych tematów mamy też dla Was inne smaczki muzyczne. Sięgam teraz po utwór, który zadowoli szczególnie miłośników poezji śpiewanej. To będzie Marek Grechuta i jego Niepewność.

0: Reklama.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Idziemy do Żabki po promocję?
5: Przecież byliśmy wczoraj.
6: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
5: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
7: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Magnum 90 110 ml, a drugie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 9,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: To był fragment z 8 symfonii de Dur Jerzego Antonina Bendy i wykonanie Praskiej Orkiestry Symfonicznej pod batutą Krystiana Bendy. A ja mam dla Was szczegóły naszej filmowej zabawy.
1: Filmowa mapa Polski. Czy wiesz, gdzie kręcono te sceny?
0: Dzisiaj wędrujemy palcem po mapie do miejsca, które stało się plenerem filmowym dla wielu różnych produkcji, jak to w naszej zabawie bywa. Jakie filmy i seriale tam powstały, o tym jeszcze będę mówić, ale ta podpowiedź będzie dotyczyła samej miejscowości, której nazwa składa się z dwóch słów. Ale nie tylko ona zagrała w filmach czy innych produkcjach, bo w zasadzie cały region jest gotowym filmowym krajobrazem. Natomiast to konkretne miejsce znajduje się w centralnej Polsce, nad Wisłą, a miejscowość, o którą pytamy, powstała jako XVII-wieczne miasto pielgrzymkowe. Bowiem pewien biskup chciał stworzyć tam swoistą kopię Jerozolimy. Dlatego miasto w 1670 roku otrzymało oficjalną nazwę Nowa Jerozolima, a potem zmieniono ją na inną. O jaką miejscowość pytamy? Kto wie, to zapraszam do wypełniania formularza, który znajduje się na stronie rmfclassic.pl i do odpowiedzi na dwa pytania, które tam znajdziecie. Kolejną podpowiedź konkursową przedstawię Wam już niebawem na naszej antenie, a na finał zapraszam około 14.30. Tymczasem wątki szczęśliwej przyjaźni teraz pojawią się na antenie RMF Classic w piosence z filmu Król Lew.

Wzruszający motyw muzyczny z filmu Uwierz w ducha to za nami w RMF Classic, a za chwilę dwa kolejne wyjątkowe muzyczne spotkania z dźwiękami z wielkiego ekranu. Zacznijmy od Michaela Jacksona i jego kultowego i energicznego przeboju Beat It. To piosenka, która przypomni o niezwykłej muzycznej spuściźnie artysty i samym filmie, w którym ten utwór się pojawił. Chodzi oczywiście o film pod tytułem Michael. A chwilę później przeniesiemy się do świata wielkiej filmowej przygody. Zabrzmi muzyka Maxa Steinera z filmu Kraina Wiecznego Szczęścia. Dwa różne brzmienia, dwie niezwykłe historie i muzyka, która zostaje w pamięci.

To była muzyka Aleksandra Despla z filmu Jak zostać królem. To jest jedna z tych historii, do której lubię czasem wrócić. A my już niebawem w RMF Classic wrócimy do pewnej pięknej powieści. Otóż od września na naszej antenie Lalkę Bolesława Prusa czytał będzie Andrzej Seweryn. To dopiero będzie frajda i dla fanów dobrej literatury, i dla tych, którzy kochają głos Andrzeja Seweryna. Na premierowe odcinki zapraszać będziemy codziennie od września o godzinie 13.30 i 20.30. Dodam, że to jest nasz wspólny projekt RMF Classic i RMF FM, w którym przeniesiemy się do Warszawy z XIX wieku razem z tym znakomitym aktorem. Dodatkowo na naszej antenie pojawi się konkurs Świat z Lalki, w którym będzie można zdobyć kolekcjonerskie wydania Lalki Bolesława Prusa. Zatem zapraszamy do uważnego słuchania naszego radia od 1 września. Ja już nie mogę się doczekać tej interpretacji Andrzeja Seweryna, którego bardzo cenię jako aktora. Zatem zapraszamy, słuchajcie nas uważnie od 1 września i słuchajcie nas cały czas, bo mamy jeszcze mnóstwo pięknych propozycji dla was, również tych muzycznych. Przed nami teraz O Sole Mio, słynna włoska pieśń Eduardo Di Capua w wykonaniu słynnych trzech tenorów. Nazwisk chyba nie muszę przedstawiać.

0: Jean-Pierre Rimpal na flecie grał nam fragment z koncertu fletowego Edur Saverio Mercadante w RMF Classic. Tymczasem zbliża się południe, za chwilę 12:00 najświeższe fakty. Zostańcie z nami.
1: Reklama.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit. Po reklamie.
9: Jest 12, jest z nami Grzegorz Jasiński, zatem czas na fakty RMF Classic.
10: Są pierwsze prokuratorskie zarzuty za zniszczenie pizzerii w Zabrzu 12 sierpnia. Kibice Górnika Zabrze zaatakowali wtedy sympatyków piłkarskiej drużyny Ferencvaros Budapeszt. Węgrzy zaczęli się bronić. Ile osób i jakie zarzuty usłyszało?
11: Na razie zarzuty postawiono dwóm mężczyznom. Chodzi o udział w zbiegowisku, zniszczenie mienia, a także próbę pobicia, do której ostatecznie jednak nie doszło, bo kibice z Węgier zabarykadowali się w środku. Podejrzani są teraz pod policyjnym dozorem. Policja i prokuratura próbują ustalić kolejnych uczestników zajścia, a może chodzić nawet o kilkadziesiąt osób. Do ataku na węgierskich kibiców doszło dzień przed meczem w Zabrzu. Wstępnie szkody oszacowano na co najmniej 30 tysięcy złotych.
10: Przypomina reporter RMF FM Marcin Buczek. Rząd Hiszpanii przejmuje od dziś samodzielne zarządzanie Ceutą, eksklawą tego kraju w Afryce Północnej.
12: Decyzja,
10: która w hiszpańskich mediach jest informacją numer jeden, ma związek z trwającym od końca lipca kryzysem migracyjnym. Do Ceuty wdarło się, korzystając z bierności marokańskich służb granicznych, około 80 tysięcy migrantów. W ciągu kolejnych dni zawrócono do Maroka ponad 70 tysięcy, ale tysiące nielegalnych migrantów wciąż koczują na ulicach. Uwaga kierowcy, utrudnienia na autostradzie A1 w Pomorskiem w pobliżu Kornatki. Zderzyły się dwie ciężarówki i auto osobowe. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Łodzi.
13: Fakty, opinie, komentarze.
10: Rosja prawdopodobnie przygotowuje się do następnej serii prób międzykontynentalnego pocisku manewrującego Burjewiestnik, znanego jako latający Czarnobyl, ostrzegają media w Norwegii. Na rosyjski archipelag Nowa Ziemia na Oceanie Arktycznym przerzucono samoloty służące do monitorowania startów, a w rejonie poligonu odnotowano ruch jednostek morskich. O najnowszych rodzajach broni możecie posłuchać w nowym odcinku podcastu Michała Zielińskiego Wojna Światowa. Jednym z gości był generał Tomasz Drewniak, który mówił o małym reaktorze atomowym napędzającym Burjewiestnika.
14: Ten reaktor trochę tak pracuje w takim obwodzie otwartym, czyli powietrze, które przez niego przechodzi i potem napędza taką rakietę, jest skażone po prostu. I do tego są problemy technologiczne, ale ma to swoje zalety, no bo w zasadzie zasięg jest nieograniczony. Taką rakietę można by było, tak powiem, wystrzelić w kosmos i ona by nam sobie gdzieś krążyła. Czy taką torpedę morską, która mogłaby mieć zasięg też tam w zasadzie nie wiadomo jaki. Myślę, że to jest raczej próba takiej podbudowy rosyjskiej, że jesteśmy silni i takiego napinania mięśni.
10: Podcast jest dostępny na RMF On i na YouTubie RMF 24, a w faktach wracamy do filmu, który powstał na zamówienie Polskiej Organizacji Turystycznej i ma promować nasz kraj za granicą. Czy promuje? Nasza korespondentka w Belgii pytała o to w Brukseli i Louvain.
15: Przekonał panią ten filmik? Nie, w ogóle. Nie zna pani Lewandowskiego? Nie, a kto to taki? Miałaby pani ochotę pojechać do Polski? Tak, ale nie z powodu niego. To dosyć dziwne wideo. Pokazuje wiele rzeczy, które nie są ważne z punktu widzenia turysty. To przecież nie jest tak, że pojadę do Polski i usiądę z Lewandowskim w kawiarni. Koncentrują się w tym filmiku zbytnio na celebrytach, a za mało na kulturze, ale poza tym spoko filmik.
10: Usłyszała Katarzyna Szymańska-Borginą.
9: A my posłuchamy kolejnych faktów znów za godzinę, wtedy wróci do nas Grzegorz Jasiński. Ja teraz zapraszam jeszcze na prognozę pogody. Nie za ciepło dzisiaj, z lekkim zachmurzeniem. W większości regionów pogodnie, ale na północnym wschodzie i na południu okresami więcej chmur i przelotny deszcz. Na północnym wschodzie możliwe również burze. Temperatura maksymalna dzisiaj od 18 stopni na północnym wschodzie, przez około 21-22 stopnie w centrum, do 24 na północnym zachodzie i południowym wschodzie. Na obszarach podgórskich lokalnie około 16 tylko. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, na południu i południowym zachodzie przejściowo porywany. Wschodni i północno-wschodni w czasie burz silniejszy. Noc ma być pogodna, ale zimna. Na termometrach dziś noc od 6 stopni na wschodzie do zaledwie 15 nad morzem.
16: Lato pełne podróży z RMF Classic.
17: My name is Alberto Iglesias.
18: My name is Diego Navarro.
19: Salute, hello to all my Polish friends. Oh, and I am Antonio Banderas.
13: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: To była muzyka z filmu Downton Abbey, nowa epoka w RMF Classic. Jest 12 minut po 12. U nas cały czas trwa konkurs, który dostarcza nam sporo emocji. To filmowa mapa Polski, którą współtworzycie razem z nami. Dzięki temu sporo dowiadujemy się o różnych pięknych miastach i regionach naszego kraju.
1: Filmowa mapa Polski. Wakacyjna zabawa w RMF Classic.
0: Kolejna wskazówka dotycząca dzisiejszej miejscowości, której nazwę trzeba odgadnąć, pojawi się około 12.30, a potem czekać będę na Wasze odpowiedzi, które należy wpisać do formularza konkursowego, a ten znajdziecie na stronie rmfclassic.pl. Do wygrania cały czas wspaniałe przewodniki po Europie, śladami filmowych i serialowych bohaterów, no i nasze praktyczne gadżety z logo RMF Classic. Poza tym mamy dla Was mnóstwo doskonałej muzyki, która umila czas. Czy w pracy, czy na urlopie. Za chwilę u nas temat z filmu Kill Bill, a teraz posłuchamy fragmentu soundtracku z filmu Auta. Bardzo przyjemna muzyka, w sam raz do auta, jeśli właśnie jesteście w drodze. New Road.

0: Reklama.
1: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Idziemy do Żabki po promocję?
12: Przecież byliśmy wczoraj.
11: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
12: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
13: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Magnum 90 110 ml, a drugie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 9,99. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.

23 minuty po godzinie 12. Słuchacie RMF Classic z najpiękniejszą muzyką filmową. Niebawem u nas temat z filmu E.T. Będzie też Yellow Submarine Beatlesów, a przed nami za moment dwa muzyczne fragmenty, które łączy elegancja, kunszt i ponadczasowe piękno. Najpierw to będzie muzyka Wolfganga Amadeusza Mozarta i fragment ze słynnego Eine kleine Nacht Music w wykonaniu English Concert, który poprowadzi Andrew Manzi. Następnie zabrzmi muzyka Torloka Corleone pod tytułem O Carolans Concerto z Danielem Hope'em na skrzypcach i jego Air Ensemble. Dwa niezwykłe spotkania z muzyką dawną, pełne wdzięku i szlachetnego brzmienia.

0: Słuchacie RMF Classic, jest 12:31. Czas na kolejną konkursową wskazówkę.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: W tej zabawie my opowiadamy o wyjątkowych filmowych miejscach, a wy odgadujecie, o jakie miasto chodzi. Dzisiaj do odkrycia filmowy plener, który jest skutkiem wyjątkowego krajobrazu historycznego, a nie tylko przypadku. Fenomen okolic tego miasta polega na tym, że w niewielkiej przestrzeni spotykają się skarpa Wisły, stare wsie, sady, pola, zabytkowe dwory, pozostałości dawnej architektury miejskiej i nadrzeczne pejzaże. Dlatego właśnie region ten może udawać różne miejsca i epoki bez konieczności budowania ogromnych dekoracji. No i to tam powstawały takie filmy, jak choćby Noce i Dnie, oczywiście wybrane sceny plenerowe, również jeżeli chodzi o film Ziemia Obiecana, czy produkcja, jaką był Pan Tadeusz, a także film Sztuka Kochania. No ale filmowość tego terenu ma znacznie szersze uzasadnienie, no bo jak już wspominałam, krajobraz ten zachował wiele elementów, które pozwalają cofnąć scenografię o kilkadziesiąt czy nawet kilkaset lat. Więc kto wie, co jeszcze niebawem może tam powstać. O jaką miejscowość chodzi? To dzisiaj pytanie konkursowe. Kto już zna odpowiedź, to zapraszam do wypełnienia formularza konkursowego, który znajdziecie na stronie rmfclassic.pl. Jest jeszcze trochę czasu, bo finał dopiero o 14:30. A my z mazurskich plenerów filmowych przenosimy się teraz pod tafle wody. Zapraszam na wyjątkową podróż żółtą łodzią podwodną Beatlesów.

0: reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: Po reklamie.

Ależ to była moc. Fragment z drugiej suity arlezjanka Georgesa Bizeta grali filharmonicy berlińscy, a prowadził Herbert von Karajan. Konkurs Filmowa Mapa Polski cały czas trwa w RMF Classic. Dzisiaj odkrywamy nazwę wyjątkowego miasta, które leży na Mazowszu i które stało się plenerem dla wielu filmów i seriali, takich jak choćby Noce i Dnie, Plebania czy Ojciec Mateusz. Ale powstawały tam tylko wybrane fragmenty z tych produkcji i epizodyczne sceny, bo dzięki temu ekipa filmowa nie musiała jechać daleko od Warszawy. Kolejne wskazówki konkursowe pojawią się u nas niebawem, a my tymczasem szykujemy się do kolejnej podróży, takiej prawdziwej, do filmowego miejsca, które wybraliśmy z waszych zgłoszeń w ramach akcji Filmowa Mapa Polski. Za nami już kilka wspaniałych spotkań, a jutro wielki finał. Nasza radiowa ekipa wraz z prowadzącym Łukaszem Wojtusikiem rozgości się na zamku w Pieskowej Skale. I będziemy relacjonować stamtąd nasze spotkanie na antenie od godziny 10.30 do 13.00. Będą także materiały na bieżąco, które będą się pojawiały w naszych social mediach. Serdecznie zapraszamy. Szykujemy sporo ciekawych tematów. Będą goście, będą opowieści filmowo-serialowe i nie tylko. A ja zapraszam w międzyczasie do wysłuchania innej muzycznej opowieści o przygodzie, miłości, honorze i momencie, w którym narodziła się zasada jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. To oczywiście piosenka z filmu Trzej Muszkieterowie i niezapomniane wykonanie Briana Adamsa, Roda Stewarta i Stinga.

0: Tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowi. Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
7: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Kinder 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie.
12: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
13: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
14: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
15: Po reklamie.
16: Już po 13:00 czas na najświeższe fakty w RMF Classic. Szczegóły ma dla nas Grzegorz Jasiński.
17: 5,8% tyle wynosi stopa bezrobocia w Polsce według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Oznacza to, że liczba bezrobotnych pozostaje bez zmian, ale GUS przedstawił także inne, dokładniejsze dane o rynku pracy i tam widzimy spadek bezrobocia. Skąd rozbieżności?
18: GUS co pewien czas przeprowadza badanie aktywności ekonomicznej ludności i ono wskazuje na zdecydowanie niższą stopę, 3,2%. To dlatego, że to badanie rozróżnia osoby bezrobotne i bierne zawodowo. 3,2% to odsetek osób, które nie mają pracy, są zarejestrowane jako bezrobotne i rzeczywiście chciałyby podjąć pracę. To dane za drugi kwartał tego roku i wynika z nich, że liczba bezrobotnych spadła, choć jest wyższa niż w tym samym okresie w zeszłym roku. I to wyraźnie, bo aż o 14%.
17: Podsumowuje dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Spokój w Krakowie przez wiele lat wynikał z tego, że istniały strefy wpływów i ścisły podział ról między grupami pseudokibiców. Teraz nowa ekipa chce się pokazać. Tak ostatnie śmiertelne pobicie przez kilku sprawców kibica Hutnika Kraków komentuje były policjant Dariusz Nowak. W tle możliwe jest budowanie pozycji i chęć wejścia na rynek narkotykowy, gdzie można zarobić duże pieniądze.
19: W jednej ze spraw tam jest mowa o tym, że przerzucono narkotyki za 54 miliony złotych. Z tych opowieści, które są, a wygląda na to, że to są prawdziwe, pieniądze w mieszkaniu stały na paletach. Więc trochę w takim stylu, powiedziałbym, filmowym, mafijnym, ale to budzi wyobraźnię. Więc oczywiście w konsekwencji są to duże pieniądze, które są możliwe do zarobienia, ale żeby wejść na rynek, najpierw trzeba zdobyć pozycję. Z punktu widzenia finansowego, z punktu widzenia terytorialnego, bo Hutnik, ja bym powiedział, jest lokalną taką drużyną. Nie są jakąś dominującą siłą. Nie prowadzą też jakichś, powiedziałbym, nadzwyczajnych operacji finansowych na dużą skalę. Według mnie to chodziło tylko o to, żeby pokazać właśnie swoją dominację i swoją siłę.
17: Tłumaczy były policjant Dariusz Nowak.
14: Popołudniowe fakty RMF Classic.
17: Polskie siatkarki zagrają dziś o trzecie zwycięstwo w fazie grupowej Mistrzostw Europy. Rywalkami naszych zawodniczek w Stambule będą Słowenki. Ten zespół wyrasta na czarnego konia polskiej grupy. Już w pierwszym meczu sprawił sensację, pokonując bez straty seta Niemki. W drugim meczu był w stanie urwać seta broniącej tytułu Turcji.
4: Na pewno prezentują świetny poziom i pokazały to w pierwszym spotkaniu z Niemkami. Na pewno musi być ogromna mobilizacja z naszej strony. Wiem to i nie wiem, z czego też to się bierze, ale wydaje mi się, że z tymi, w cudzysłowie oczywiście, lepszymi zespołami gramy dużo lepiej.
17: Mówi Alicja Grabka, rozgrywająca naszej reprezentacji, początek meczu w Stambule o 18:00. Zakopane od kilku dni rozbrzmiewa muzyką górali niemal z całego świata. Od piątku trwa tam 57. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Zespoły z kilkunastu krajów walczą o złote, srebrne i brązowe ciupagi, ale także bawią turystów. Dziś do zabawy na ulicach miasta zapraszał zespół z Turcji.
15: No pięknie, pięknie. Fajnie, bardzo fajnie.
20: Ale fajniejsi są nasi górale czy tureccy górale?
15: Wszyscy są piękni. Popatrzę, bo jest na co.
20: A pani to tańczyła chyba nawet z nimi.
15: Tańczyłam.
20: No i jak?
15: Super.
20: Fajnie się tańczyło po turecku?
15: Fajnie, tylko trzeba po prostu rytm taki złapać, dobry.
21: Wszystkie zespoły są piękne, no ale ja myślę, że na nas zbójnicki taniec to nie należy.
20: Nawet Turcy nie poradzą.
21: Nie, nie pomogą. Choćby byli wysocy, niscy, cięscy, leccy, ale nie pomogą.
17: Usłyszał nasz reporter Maciej Pałachicki.
16: A my kolejne fakty usłyszymy znów za godzinę o 14:00. Zapraszam. Teraz jeszcze prognoza pogody. Średnia temperatura dzisiaj w kraju to 19-20 stopni, więc bez szału. Najcieplej na krańcach północno-zachodnich i południowo-wschodnich, tam 23-24 stopnie. Zachmurzenie dziś małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie i na południu okresami duże. Na południowym zachodzie przelotny deszcz i burze. W centrum i na północnym zachodzie raczej słonecznie i bez opadów. Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany, głównie wschodni i północno-wschodni, w czasie burz porywisty. W nocy na ogół będzie pogodnie, ale zimno, od 6 stopni na wschodzie do 15 maksymalnie nad morzem. Natomiast jutro pogoda bardzo podobna jak dziś.
22: Lato brzmi pięknie w RMF Classic.
23: Tu Anna Maria Jopek. Pozdrawiam słuchaczy RMF Classic.
24: Tu Monika Brodka.
25: Cześć, tu Daria Zawiałow.
26: Kochani, tu Kaja. Kochajcie i bądźcie kochani. Kochajcie również muzykę. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Fragment soundtracku z filmu Naga broń za nami. Mam nadzieję, że dostarczyła wam trochę dobrej energii i dystansu do tego, czego dzisiaj doświadczacie od rana. Jest 12 minut po godzinie 13. Zapraszam na kolejną godzinę z nami w RMF Classic. Katarzyna Chnadia będę wam towarzyszyć do 15. Mamy konkurs filmowy z nagrodami. Niebawem kolejna wskazówka. Są nagrody dla zwycięzcy i mamy najpiękniejszą muzykę filmową. Za chwil parę temat serialu Berlin. Wcześniej motyw z filmu Incepcja z muzyką Hansa Zimmera, a teraz kosmos, wielkie ambicje i muzyka, która buduje napięcie od pierwszej do ostatniej nuty. Posłuchamy fragmentu ścieżki dźwiękowej z nowego serialu Gwiezdne Miasteczko. To opowieść o radzieckich kosmonautach, inżynierach i oficerach wywiadu uwikłanych w alternatywną historię wyścigu na Księżyc. Muzyka do tej produkcji skomponował Federico Jasset. Posłuchajmy. To jest jedna z naszych muzycznych nowości w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Była kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Na finał zapraszamy do Zamku Pieskowa Skała, gdzie powstało mnóstwo filmowych i serialowych produkcji. Wymienię tylko kilka. Janosik, Stawka większa niż życie, Podróż za jeden uśmiech czy Królowa Bona.
3: Relacja z finałowego przystanku naszej trasy już jutro po 10 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: 29 lipca do 25 sierpnia. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A Brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.

24 minuty po 13 w RMF Classic, już wkrótce muzyczna podróż filmowa na Wyspy Brytyjskie, a za chwilę dwa utwory z dwóch zupełnie różnych muzycznych światów. Najpierw klasyka Marsz Radeckiego Johanna Straussa, grać będą filharmonicy wiedeńscy, a za pulpitem dyrygenckim Lorin Mazel, a później połączenie rocka i orkiestry symfonicznej, czyli Rabbit Tuesday zespołu The Rolling Stones w wykonaniu London Symphony Orchestra, The Royal Choral Society oraz samych Rolling Stonesów. Dwie epoki, dwa brzmienia, ale ta sama siła muzyki. Zostańcie z nami.

0: Filmowa mapa Polski. Czy wiesz, gdzie kręcono te sceny?
1: Zbliżamy się powoli do finału zabawy Filmowa mapa Polski RMF Classic. Wiemy już, że miasto, którego nazwę dzisiaj odgadujecie, leży w województwie mazowieckim nad Wisłą. Kiedyś nosiło nazwę Nowa Jerozolima, teraz nazywa się trochę inaczej. W miejscowości tej i jej przepięknych okolicach kręcono takie filmy jak Noce i Dnie w wersji filmowej i serialowej, ale też powstawały tam epizodyczne sceny do Pana Tadeusza, Ziemi Obiecanej, Sztuki Kochania czy filmu Pora Umierać z niezapomnianą Danutą Szaflarską. Ale miejscowość ta ma nie tylko filmową, ale też wojskową historię. Otóż przez większą część XX wieku było silnie związane z wojskiem. Polskie służby mundurowe, przede wszystkim żołnierze, stacjonowali tutaj z dwiema kilkuletnimi przerwami od 1916 do 2001 roku. Pozostałością tej historii są dawne koszary i obiekty wojskowe. Co ciekawe, podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku w pobliskiej miejscowości toczyła się kilkudniowa bitwa o most na Wiśle. Śladem jeszcze starszych przygotowań obronnych są m.in. ruiny schronu bojowego. No i co powiecie? Co to za miasto? Czekam jeszcze przez chwilę na Wasze zgłoszenia i odpowiedzi, które możecie wpisywać do formularza, jaki znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl. Serdecznie zapraszam. Zwycięzcę ogłosimy i nagrodzimy nagrodami w finale około 14:30. A teraz muzycznie wybierzemy się do Londynu, a to za sprawą dźwięków z filmu Ostatniej nocy w Soho.

0: Reklama.
1: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła Twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej!
3: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Ubezpieczenie samochodów w banku?
5: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35-933-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Po reklamie.

muzyki Jana Sebastiana Bacha również nie może zabraknąć w RMF Classic. Za nami fragment z jego pierwszej suity orkiestrowej. 9 minut zostało do 14. Niebawem finał dzisiejszej odsłony konkursu Filmowa Mapa Polski. A my tymczasem szykujemy dla Was kolejną nowość, do tego literacką w wersji aktorskiej, co bardzo mnie cieszy. Otóż od września w RMF Classic słynną lalkę Bolesława Prusa czytał będzie niesamowity, jedyny i niepowtarzalny Andrzej Seweryn. Na premierowe odcinki zapraszamy od 1 września codziennie na naszej antenie o 13.30 i 20.30. W naszej wspólnej akcji RMF Classic i RMF FM za sprawą tego właśnie tekstu razem z Andrzejem Sewerynem przenosić się będziemy codziennie do Warszawy z XIX wieku. No i będzie też nowy konkurs pod nazwą Świat z lalki, w którym będzie można zdobyć kolekcjonerskie wydanie lalki Bolesława Prusa. Czy to nie fantastyczne? No ja już nie mogę się doczekać, zwłaszcza tej interpretacji Andrzeja Seweryna, którego bardzo cenię jako aktora. Zapraszamy od 1 września, szczegóły niebawem w naszych social mediach i na stronie rmfclassic.pl. Teraz wracamy do muzyki. U nas za chwilę Greg Zorba, a teraz wielki przebój z lat 80. grupy In Excess.

0: Greg Zorba tak się nam rozkręcił muzycznie na koniec tej godziny programu. Tymczasem zbliża się 14, to znaczy, że za chwilę kolejne fakty. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Idziemy do Żabki po promocję?
8: Przecież byliśmy wczoraj.
7: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
8: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
9: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Magnum 90 110 ml, a drugi otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 9,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
10: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi. Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi? To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
11: Pan Rębiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
11: No to życzę szczęścia.
12: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
13: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Jest 14 w RMF Classic, czas na ostatnie dziś wakacyjne fakty, które przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
14: W śledztwie dotyczącym zonda krypto nastąpił przełom, twierdzi minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Są nowi podejrzani, nowe dowody i nowe osoby, które chcą współpracować z prokuraturą. Jednak o szczegółach minister sprawiedliwości nie chce mówić.
15: Rzeczywiście mamy duże postępy, ale naprawdę jesteśmy w trakcie bardzo ważnych działań procesowych. I każda informacja moja byłaby szkodliwa dla tego śledztwa.
14: Jednocześnie poseł Roman Giertych potwierdził w mediach społecznościowych, że od maja jest obrońcą prezesa zonda krypto Przemysława Krala. Tak komentuje to wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia.
16: Pan poseł Giertych to barwny ptak. On chodzi swoimi drogami, on zyskał zaufanie wyborców, którzy wiedzieli, na kogo głosują.
14: Jak twierdzi Giertych, Kral przedłożył do dyspozycji prokuratury swój majątek, który według posła Koalicji Obywatelskiej, tu cytat, powinien wystarczyć do zaspokojenia wszystkich pokrzywdzonych przez zonda krypto. Ponad 30 kierujących hulajnogami na podwójnym gazie i mandaty na łącznie ponad 80 tysięcy złotych. To bilans policyjnych kontroli hulajnóg w Warszawie i to tylko z dwóch nocy.
17: A w szczególności osoby młode, bo to one najbardziej upodobały sobie hulajnogi. Niestety również w trakcie powrotów z nocnych imprez, także tych zakrapianych.
18: Wśród zatrzymanych znaleźli się zarówno obywatele Polski, jak i obcokrajowcy z całego świata, m.in. z Ukrainy, Białorusi, Wielkiej Brytanii, Francji, Finlandii, Turcji czy Stanów Zjednoczonych.
17: Relacjonuje Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.
18: Zatrzymanych po użyciu alkoholu było 7 osób, w tym jedna osoba nieletnia w wieku 16 lat. Zatrzymanych w stanie nietrzeźwości zostało 26 osób.
17: Stan nietrzeźwości, czyli powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi. W przypadku prowadzenia hulajnogi oznacza mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych.
14: Przypomina dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
19: Postaw na fakty RMF Classic. Classic.
14: Wielkopolscy archeolodzy prowadzą badanie megalitu, grobowca sprzed około 5,5 tysiąca lat. Prace prowadzone są na skraju lasu w okolicy miejscowości Wyrzeka w Wielkopolsce.
20: Wiemy na pewno, że to jest to, że nie jest to pomyłka natury, prawda, że jest to dzieło rąk ludzkich. Co więcej, wiemy z dużą pewnością, że właśnie tej społeczności, której są przypisywane te konstrukcje, odkryliśmy ślady. Nie są to spektakularne ślady, drobne fragmenty, głównie naczyń ceramicznych, troszkę krzemieni, które udało nam się znaleźć. No mówią jednoznacznie o tym, że oni tam byli. No, oni tam byli, co więcej, może nawet coś jedli, spożywali i te fragmenty zostawili. Udało nam się odkryć fragmenty konstrukcji kamiennych.
14: Tłumaczy dr Danuta Żurkiewicz z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Najlepsi zawodnicy z ponad 90 państw przyjechali do Poznania, by walczyć o medale. To mistrzowie świata, Europy, medaliści Igrzysk Olimpijskich. Jutro startują Mistrzostwa Świata w kajakarstwie. To prawdopodobnie najlepiej przygotowane wydarzenie kajakowe, z jakim mieliśmy do czynienia, mówi Grzegorz Kotowicz, prezes Polskiego Związku Kajakowego.
21: Trzeba pamiętać, że to jest kwalifikacja olimpijska. W tym czteroleciu zasady kwalifikowania do Igrzysk Olimpijskich zmieniły się diametralnie i tak naprawdę nie są najważniejsze medale, ale ilość startów i pozycje zajmowanych miejsc, co nie zmienia faktu, że myślę, że będziemy tu walczyli o medale. No wiadomo, mocniejsza grupa to kobiety i tutaj liczymy na świetne wyniki, ale pozostałe grupy jak kajakarze, kanadyjkarze, mamy tutaj dobre osady, które myślę, że powalczą też o medal.
14: Trzymamy kciuki, mistrzostwa potrwają do niedzieli.
0: I to był ostatni już dzisiaj Fakt RMF Classic, który od rana prezentował Grzegorz Jasiński. Wielkie dzięki. Tymczasem sprawdzam, co na mapie pogody. Średnia temperatura dzisiaj w kraju to 19-20 stopni. Najcieplej na granicach północno-zachodnich i południowo-wschodnich, tam 23-24. Zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane, na północnym zachodzie słonecznie, a na południu i na południowym zachodzie przelotne opady deszczu, możliwe również burze. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, głównie wschodni i północno-wschodni. W czasie burz może być silniejszy. W noc na ogół będzie pogodna, ale będzie chłodno, od 6 stopni na wschodzie do zaledwie 15 nad morzem. Natomiast jutro w ciągu dnia, podobnie jak dziś, raczej słonecznie i do 24 stopni.
1: Lato jak z filmu, tylko w RMF Classic.
22: Witajcie, tu Joanna Kulik.
23: Tu Artur Andrusz.
24: Tu Grażyna Wolszczak.
25: Ja się nazywam Wojciech Malajkat.
26: Artur Żmijewski.
27: Marek Kondrat. Bardzo się cieszę, że słuchacie tej samej muzyki co ja.
28: RMF Classic.

0: Muzyka z serialu Gliniarz z Beverly Hills za nami w RMF Classic. A skoro byliśmy w Beverly Hills, to zostańmy jeszcze na chwilę w świecie filmu, żeby znaleźć filmowe miejsca. No a okazuje się, że takich miejsc jest sporo w naszym kraju i wcale nie trzeba lecieć do Hollywood. Są takie miejscowości w Polsce, które potrafią zagrać Berlin, Warszawę, Paryż, Lwów, a nawet światy, które w rzeczywistości istnieją tylko na ekranie. A my wynajdujemy na podstawie waszych zgłoszeń takie właśnie miejsca, które rzeczywiście odwiedzamy i z których robimy audycję na żywo. Nasza filmowa mapa Polski rozkręcała się przez całe wakacje, a przed nami już jutro wielki finał.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Odwiedzamy miejsca, które były filmowym planem.
0: Jak już wiecie, jutro odwiedzimy Zamek Pieskowa Skała, czyli oddział Zamku Królewskiego na Wawelu. To niezwykłe i tajemnicze miejsce, bo to właśnie tam kręcono pewne sceny, między innymi do filmu Ogniem i Mieczem, do filmu Potop czy Pan Wołodyjowski. I to tam, na dziedzińcu, kapitan Klos ścierał kredę z fałszywej rejestracji swojego motocykla. I to tam była siedziba hrabiego i murgrabiego, głównych wrogów Janosika. Zatem zapraszamy do Zamku Pieskowa Skała. Już jutro po godzinie 10 będziecie mogli nas odwiedzić, zasiąść na leżakach naszego plenerowego studia i obserwować nasze relacje na żywo, a w międzyczasie wziąć udział w konkursach i wygrać ciekawe gadżety. Komu za daleko do ojcowa, to zapraszamy też do słuchania tej relacji na naszej antenie od godziny 10.30 do 13.00. No i na śledzenie materiałów, które będą się pojawiały na bieżąco w social mediach RMF Classic. A teraz mały muzyczny przedsmak tego, co czeka nas jutro. To w postaci tematu ze stawki większej niż życie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem sanstefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy, tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia, nie mniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Mincel i S. Wokulski.
2: Lalka. Wybitna powieść Bolesława Prusa w RMF Classic.
1: Tu Andrzej Seweryn.
2: Premierowy odcinek już 1 września o 13.30 w RMF Classic.
3: Reklama. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z lady tradycyjnej filet z piersi kurczaka. 18,99 za kilogram. Biedronka.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Po reklamie.

23 minuty po godzinie 14. Zbliżamy się do finału dzisiejszej odsłony konkursu Filmowa Mapa Polski, a do tego czasu mam dla Was jeszcze sporo dobrej muzyki. Za chwilę muzyczna podróż, w której jesienne barwy spotkają się z majestatem północnego krajobrazu. Najpierw posłuchamy fragmentu z cyklu 4 pory roku, jesień, Antonio Vivaldiego, na skrzypcach Wiktoria Mulowa. Towarzyszyć będzie English Chamber Orchestra, całość poprowadzi Claudia Bado. A chwilę później przeniesiemy się do Finlandii. Zabrzmi Karelia Jana Sibeliusa, to będzie wykonanie Philharmonia Orchestra i Wladimira Ashkenazego wersja. Dwa niezwykłe pejzaże i wielka klasyka w najlepszym wydaniu.

0: północnych klimatów Finlandii i muzyki Jana Sibeliusa wracamy do naszego kraju, a dokładnie na Mazowsze. Jest 14.31, czas na finał dzisiejszej odsłony konkursu Filmowa Mapa Polski w RMF Classic. Kto dzisiaj zgarnia zestaw nagród, zaraz wszystko się okaże.
1: Filmowa Mapa Polski. Wakacyjna zabawa w RMF Classic.
0: A ja teraz z dziką wręcz przyjemnością zapraszam do finału panią Beatę, której zgłoszenie wybraliśmy.
2: Halo?
0: Dzień dobry pani Beato, Katarzyna Chnat, RMF Classic. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Mamy pani zgłoszenie z dobrą odpowiedzią i ciekawą propozycją w odpowiedzi na drugie pytanie. Zacznijmy od początku. Jakie to miasto dzisiaj było do odgadnięcia?
2: Góra Kalwaria.
0: Zgadza się, to jest bardzo dobra odpowiedź. Góra Kalwaria była tą miejscowością, która stała się plenerem dla wielu pięknych produkcji. A pani, jako mieszkanka Warszawy, też ma dla nas ciekawą propozycję. Gdzie dokładnie pani mieszka i co według pani mogłoby tam powstać filmowo?
2: Tak, to jest osiedle, które nazywa się Marysinem Wawerskim i jak nazwa wskazuje, leży w Wawrze. I właśnie w tej okolicy, wokół mojego osiedla, bardzo często pojawiają się dziki i myślę, że jest ich coraz więcej i chyba ludzie przyzwyczaili się już do ich obecności. A ponieważ ja akurat mam swoje okno na tą trasę, którą wędrują dziki, a są to od dłuższego czasu samice prowadzące swoje młode. Niektóre są jeszcze bardzo małe, czyli mają takie prążki piękne. Inne są już większe. Można zaobserwować, jak one się bawią tutaj. Jak też śpią pod krzakiem takim rozległym.
0: No i rozumiem, że one są przyjaźnie nastawione, nie atakują?
2: Nie. One są takie, przychodzą zobaczyć, co jest do jedzenia, obchodzą ten teren i wracają. I ludzie chyba się przyzwyczaili. Tutaj w okolicy jest bardzo rozległy las, jest park krajobrazowy. No i stąd ta obecność dzików.
0: No dobrze, ludzie pani Beato, tutaj. A jaką ma pani propozycję, jeżeli chodzi o jakąś produkcję filmową czy serialową?
2: No sądzę, że przynajmniej jakiś mały serial przyrodniczy, który pokazywałby cykl życia dzików. Można by je podglądać na różnych etapach ich rozwoju, można oswajać trochę ludzi z ich widokiem, bo wiem, że są różne na temat dzików obawy. Wtedy też może jakoś nauczymy się współżyć w symbiozie.
0: Piękne dzięki za tę opowieść, za tę propozycję. Dla pani oczywiście mamy zestaw naszych nagród, przewodnik serialowo-filmowy po Europie i nasze radiowe gadżety, które przydadzą się w podróży. No i serdecznie panią pozdrawiam.
2: Bardzo dziękuję, miło mi było panią usłyszeć.
0: No mnie również, pani Beato. I tak oto kolejny finał naszej zabawy za nami. Niebawem kolejna szansa dla grających, więc komu dzisiaj się nie udało, może będzie miał szczęście następnym razem, czego bardzo wam życzę. A u nas teraz muzyczna podróż na zachód, kompozycja Ennio Morricone ze ścieżki dźwiękowej do filmu Za garść dolarów.

0: Reklama.
1: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
2: Ubezpieczenie samochodu w banku?
3: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

La Campanella Lista grał na fortepianie Lang Lang w RMF Classic. A kto dzisiaj grał w zabawie filmowa Mapa Polski i słuchał finału, ten wie, że dziś mówiliśmy o mieście Góra Kalwaria, która stała się tłem do wielu pięknych produkcji filmowych i serialowych. A my na naszej filmowej mapie Polski szpileczkę wbiliśmy w kolejny filmowy punkt na mapie. Miejsce, które odwiedzimy na serio już jutro. Nasze mobilne studio od rana rozłożymy na dziedzińcu Zamku Pieskowa Skała w Ojcowie, niedaleko Krakowa. I opowiadać będziemy, jak powstawały takie produkcje, jak serial Janosik, Stawka większa niż życie, czy Pan Wołodyjowski. Zapraszamy do uczestniczenia w tym programie na żywo, na zamku, albo do słuchania na naszej antenie od 10.30 do 13.00. Łukasz Wojtusik z naszą ekipą będą na miejscu, a ja będę ten program realizować razem z Darkiem Stańczukiem. Zapraszamy serdecznie. Tymczasem zbliża się 15.00, to już za 9 minut. U nas magazyn Kierunek Lato po 15.00 poprowadzi Natalia Grzeszczyk. Zapraszam w jej imieniu. A ja już się żegnam. Katarzyna Chnat. Dzięki za dziś i do usłyszenia.

0: reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
5: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: Zachmurzenie dzisiaj małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie oraz w południowej części kraju. Okresami duże, tam możliwe opady deszczu. Na północnym wschodzie dzisiaj możliwe także burze. Temperatura maksymalna od 18 na północnym wschodzie oraz obszarach podgórskich, około 21 w centrum, do 24 stopni Celsjusza na północnym zachodzie Polski. Chłodniej dzisiaj będzie w Kotlinach Karpackich, około 15 stopni na termometrach.
1: Lato wśród gwiazd w RMF Classic.
2: Hello, this is Bryan Adams.
3: This is Cyndi Lauper.
4: Hi, this is Cher.
5: This is Matteo Bocelli. You're listening to RMF Classic.
6: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Poniedziałek, lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: Dzień dobry, Natalia Grzeszczyk. Rozpoczynamy spotkanie w popołudniowym magazynie wakacyjnym RMF Classic, w którym przede wszystkim podpowiadamy, na jakie spektakle, filmy, festiwale, koncerty, wystawy warto wybrać się w najbliższych dniach, co na pewno trzeba zapisać w swoim kalendarzu, bo dzieje się dużo, dzieje się ciekawie. Żal byłoby cokolwiek przeoczyć. Może niewiele tych dni do końca wakacji nam zostało, ale już my wam podpowiemy, jak je przepięknie zagospodarować. rmfclassic.pl, tam zawsze dużo ciekawych podpowiedzi również można znaleźć, no ale tam nie ma najpiękniejszej muzyki filmowej, której usłyszycie dużo na antenie RMF Classic. Za chwilę Avatar, Istota Wody, potem Park Jurajski, ale jako pierwszy Thomas Newman i Człowiek Ringu.

0: reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
6: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Paytek. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
9: Po reklamie.

0: Francisco Tárrega i wspomnienia z Alhambry, wcześniej marsz z Dziadka do Orzechów Piotra Czajkowskiego. 19 września Teatr Szóste Piętro w Warszawie zaprasza na premierę Antropologii, mówi reżyserka tego spektaklu Katarzyna Warnke.
1: Jest to sztuka w sumie o relacjach, bardzo skomplikowanych relacjach, bliskich relacjach rodzinnych i osobistych, które wkracza AI i jest to dla nas rodzaj próby. Jest to sprawdzian, kim jesteśmy, jaki jest sens, który odnajdujemy w relacjach. Są 4 kobiety na scenie, więc to już jest samo w sobie ciekawe dla mnie.
2: I to jakie kobiety.
1: No tak, i wśród nich jest też model językowy, czyli AI. To jest historia o programistce, która ma siostrę, bardzo niesforną, trudną w relacji, która zaginęła. I ponieważ może to zrobić, projektuje taki właśnie model językowy, który jest tą siostrą. Nie wiadomo, czy ta siostra nie żyje, czy nie. W każdym razie ona ma do niej wciąż żywe emocje i postanawia zbudować taki model językowy. Nasz model językowy nie jest typowy. Myślę, że typowo dzisiaj AI działa jednak na nasze relacje destruktywnie. Izoluje ludzi. Po prostu ta rzeczywistość AI jest bardzo samolubna, w sensie zbiera informacje, ściąga z nas wszystko, co może, żeby się rozwinąć. Mhm. Za tymi modelami, za AI stoją wciąż ludzie. Ludzie, którzy myślę, że chcą rządzić światem. To jest takie bardzo ludzkie pragnienie, ale potworne rządu dusz. I myślę, że ten tekst Antropologia jest świetny ze względu na to, że proponuje właśnie model AI bardziej zaawansowany, czyli taki, który będzie wchodził w relację z człowiekiem, dosyć intymną, ale jednak będzie tego człowieka kierował w stronę jednak relacji ludzkich i szukał błędów w myśleniu i tak dalej. Więc to jest pieśń przyszłości, o ile osoby, które są odpowiedzialne za kształtowanie tych narzędzi, będą chciały w tę stronę poprowadzić te narzędzia AI. I do tego potrzebna jest nam świadomość, społeczna świadomość zagrożeń. Edukacji jest wciąż mało, wciąż te narzędzia nas pochłaniają i chodzi o to, żebyśmy pozostali operatorami tych narzędzi i żebyśmy jakby zyskiwali świadomość, która jest niezbędna do tego, żeby panować nad rzeczywistością.
0: Mówiła Katarzyna Warnke, która reżyseruje Antropologię w Teatrze Szóste Piętro w Warszawie. Premiera 19 września na scenie Pola Gonciarz, Katarzyna Figura, Adriana Karska i Helena Sujecka. Po więcej szczegółów odsyłam na stronę Teatru Szóste Piętro, a na naszej antenie w RMF Classic Louis Armstrong będzie przypominał o tym, że świat bywa bardzo piękny.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i w światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Na finał naszej wakacyjnej akcji zapraszamy do Zamku Pieskowa Skała, który zagrał w wielu filmach i serialach. Oto tylko kilka z nich. Ogniem i mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski czy Pierścień i Róża.
3: Relacja z finałowego przystanku naszej trasy już jutro. Po 10:00 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
7: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myśl...
7: 26 do 30 sierpnia sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z

0: dalej siedzę.
1: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Po reklamie.

Gioachino Rossini za kilka minut, bo najpierw w RMF Classic Albrecht Meyer, Sinfonia Warszawia i aria Lasz Jakiopianga z opery Rinaldo Jerzego Fryderyka Händla.

0: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: 29 sierpnia w kościele ewangelickim świętego Marcina w Krakowie spotkają się muzyka, zapach i osobista opowieść o pamięci w wydarzeniu zatytułowanym Filippo Sorcinelli – Zapach muzyki. To postać nietuzinkowa, którą śmiało można określić jako współczesnego człowieka renesansu, czytamy w opisie tego wydarzenia. Artysta tworzący w niewielkim mieście Mondolfo światową sławę zyskał jako projektant szat liturgicznych dla kolejnych papieży. Jest także organistą, kompozytorem, autorem grafik i instalacji wizualnych. Filippo Sorcinelli przybywa do Krakowa na zaproszenie krakowskiego biura festiwalowego oraz festiwalu Misteria Paschalia. 29 sierpnia w kościele ewangelickim świętego Marcina. Szczegóły na rmfclassic.pl, a na antenie Off Campus z pierwszego sezonu.

0: Reklama.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy mleko 3,2% Castand takie dobre, złoty 49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna MK Cafe Premium Gold. Kup jedno opakowanie, drugie gratis. Kaufland.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.

0: Zachmurzenie dzisiaj małe i umiarkowane tylko na północnym wschodzie oraz w południowej części kraju. Okresami duże, tam też możliwe opady deszczu. Na północnym wschodzie możliwe dzisiaj również burze. Temperatura maksymalna od 18 na północnym wschodzie oraz obszarach podgórskich około 21 w centrum do 24 stopni Celsjusza na północnym zachodzie Polski. Chłodniej dzisiaj tylko w Kotlinach Karpackich, tam mniej więcej 15 stopni na termometrach.
1: Lato pełne wrażeń w RMF Classic.
2: Hi, it's Michael Bublé. You're listening to RMF Classic.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Tu Anna Maria Jopek. Pozdrawiam słuchaczy RMF Classic.
5: Joanna Sinelli i Sonia Biluzowa. Dove potete ascoltare la miglior musica per film.
6: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Kierunek Lato w RMF Classic. Biletomat.
1: Urokliwy i kameralny Brushwood Festival rośnie i ewoluuje jak otaczające go magiczne lasy Trójmiasta, zapowiadają organizatorzy. Siódma edycja, która odbędzie się między 11 a 13 września, skręca w stronę muzyki filmowej. Brushwood Festival zmienia się w Brushwood Soundtracks. Coraz silniej związany bowiem jest z muzyką filmową dyrektor artystyczny tego festiwalu, Łukasz Luc-Rostkowski, z którym rozmawiała Jadwiga Polus. Dzisiaj, zwłaszcza drugi dzień festiwalu, chcielibyśmy dokładniej omówić.
2: 12 września mamy wielki koncert właśnie w Opera Leśna, Powered by Energa. To piękne, piękne, oczywiście klasyczny, znany wszystkim obiekt, natomiast no, w tym anturażu posłuchać muzyki do Stranger Things, czy do Chłopów, czy fragmentów jakby muzyki z Wiedźmina w wykonaniu Percivala, no to myślę, że jest uczta. To był taki nasz wielki cel, ażeby w ogóle stworzyć takie wielkie słuchowisko polskich sztosów filmowych. No, bardzo mi się marzyło, żeby te takie bardzo mocne marki, które w ostatnich latach się pojawiły, czyli oczywiście Wiedźmin, a potem Chłopiat, potem 1670, żeby to na jednej scenie się wszystko razem zetknęło i zawirowało. I to wszystko w wykonaniach z Rebel Babel Film Orkiestry, czyli naszej orkiestry, która walczyła o Oscara z Chłopami, ale też z gościnnym udziałem właśnie Sopockiej Orkiestry PFK, Polskiej Filharmonii Kameralnej. A jeśli chodzi o projekt In My Head, czyli oficjalnie zaakceptowany projekt muzyczny przez rodzinę Davida Lyncha, to jest to wykonanie francuskich muzyków Olivera Melano, francuskie aranżacje, francuska orkiestra nas odwiedza. I jeśli chodzi o Stranger Things, no jest to Kyle Dixon i Michael Schnein, czyli oryginalni twórcy muzyki do Stranger Things. No i jeśli już tutaj mówimy właśnie o tej sobocie, no to jeszcze dodam, że rano czekają nas śniadania mistrzów. Planowane jest spotkanie w cudownej Meduzie w Sopocie, otwarte spotkanie i panel, i spotkanie, i rozmowa z właśnie twórcami Stranger Things o kulisach powstawania ścieżki dla tego serialu Netflixa, oraz spotkanie z wizjonerami kina, z Dicky i Hugh Welchmanem, twórcami Loving Vincenta, właśnie i Chłopów, o ich wyzwaniach, ich wizjach kina. I to wszystko właśnie przy takim śniadaniu mistrzów w Meduzie. Później są warsztaty planowane, muzyczne, można wziąć instrument i z Rebel Babel się przygotowywać do wspólnego wykonania muzyki, i później parady, która przejdzie przez Sopot o godzinie 18 z Pałacu Przyjaciół Sopotu. I tutaj właśnie też od razu mówię, że zachęcam was naprawdę serdecznie, żeby przyjechać do Trójmiasta z wszelkich zakątków Polski i świata i przywieźć kostiumy swoich ukochanych postaci, Janów Pawłów, Jagny, Boryny, bo to jest parada, w której po prostu będziemy się przebierać i iść jako superbohaterowie filmowi.
1: Brushwood Soundtracks od 11 do 13 września. Drugi dzień festiwalu był taki istotny, ponieważ właśnie na koncert, który wtedy odbędzie się w Operze Leśnej w Sopocie od godziny 19, mamy dla was podwójne zaproszenia. W sprawie zaproszeń adres do dyspozycji teraz to redakcja@rmfclassic.pl.

0: Reklama.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

My mieliśmy szczęście i Rachel Portman za niecałe 4 minuty w RMF Classic, bo najpierw Jerry Goldsmith, jego muzyka ze ścieżki dźwiękowej filmu Star Trek.

0: Niezwykłe miejsca i kultowe produkcje. W RMF Classic tworzymy filmową mapę Polski.
1: Już jutro czeka nas ostatnia odsłona naszej letniej akcji. Tym razem na filmowej mapie Polski znajdzie się zamek Pieskowa Skała, oddział Zamku Królewskiego na Wawelu. Majestatyczna budowla góruje nad Doliną Prądnika w Ojcowskim Parku Narodowym. Obok znajduje się też słynna maczuga Herkulesa. Zamek był ważnym ogniwem w łańcuchu fortyfikacyjnym, broniącym drogi handlowej z Krakowa na Śląsk. Dziś należy do czołówki nielicznej grupy zabytków polskiego odrodzenia. Jest dużą atrakcją turystyczną na szlaku Orlich Gniazd. Ukochali go filmowcy. Na pewno kojarzycie ten zamek z filmów i seriali. Zagrał m.in. w Janosiku, Stawce większej niż życie czy Podróży. Za jeden uśmiech kręcono tam też Potop i Ogniem i Mieczem. Opowiemy o tym wszystkim jutro od godziny 10 w RMF Classic. Jeżeli będziecie w pobliżu, zapraszamy na zamkowy dziedziniec do naszego plenerowego studia.
0: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Już za chwilę kolejny przystanek.
1: Zamek Pieskowa Skała. Jutro od godziny 10 słyszymy się na antenie albo widzimy na zamkowym dziedzińcu. Jeszcze raz bardzo gorąco do naszego plenerowego studia zapraszamy. Powiedziało się o Podróży za jeden uśmiech. No to wiadomo, że muzyka z tego serialu, którą skomponował Jerzy Duduś-Matuszkiewicz, po prostu musi zabrzmieć teraz w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Wielkiej Nocy panna Izabela często myślała o Wokulskim, a we wszystkich medytacjach uderzał ją niezwykły szczegół. Człowiek ten przedstawiał się coraz inaczej.
2: Lalka. Słynną powieść Bolesława Prusa czyta Andrzej Seweryn.
3: Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego.
2: Premierowy odcinek już 1 września o 13.30 w RMF Classic.
0: RMF Classic. Dla tych, którzy wybrali polskie morze.

0: sentymenty. O serialach z epoki przedstreamingowej opowiada Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
1: Takie opowieści, które nigdy nie tracą na swojej aktualności i zawsze wydają się doskonałym i aktualnym komentarzem społecznym. Jednym z takich dzieł jest z całą pewnością Kariera Nikodema Dyzmy, autorstwa Tadeusza Dołęki-Mostowicza. Historia ignoranta, który przypadkowo robi wielką polityczną karierę, została opublikowana w 1932 roku, a po raz pierwszy została przeniesiona na ekran w 1956 przez Jana Rybkowskiego. I to właśnie on zdecydował się wrócić do tej powieści w 1980 roku, tym razem decydując się na realizację serialu telewizyjnego. W trakcie realizacji ciężko jednak zachorował i musiał wycofać się z dalszej pracy na planie. Ster przejął wówczas Marek Nowicki, dotychczasowy operator zdjęć i współscenarzysta. Zadanie nie należało do łatwych, należało dokończyć serial tak, by widz nie odczuł gwałtownej zmiany stylu ani narracyjnych pęknięć. Siedmioodcinkowy serial jest dość wierną adaptacją powieści Dołęki-Mostowicza, choć pewne szczegóły fabuły, zwłaszcza lokalizacji akcji, trzeba było zmienić ze względu na cenzurę. Nie wpłynęło to jednak na główną narrację serialu, która była błyskotliwa, ale też pozbawiona złudzeń, jeśli chodzi o elity polityczne i klasy wyższe. Kariera Nikodema Dyzmy jest dziś przede wszystkim pamiętana ze względu na znakomite aktorstwo, a zwłaszcza ze względu na obsadzonego w roli głównej Romana Wilhelmiego, który zagrał tu jedną z najlepszych ról w swoim życiu. Wilhelmi pracował nad tą rolą w sposób niemal obsesyjny, co doskonale oddaje jego legendarną etykę zawodową. Izolował się od reszty ekipy, każdą wolną chwilę poświęcał analizie tekstu i budowaniu postaci, rejestrował uwagi reżysera i potem odsłuchiwał je codziennie przed rozpoczęciem zdjęć. Jego wysiłek na pewno się opłacił. Dzisiaj, oglądając karierę Nikodema Dyzmy, wprost nie możemy uwierzyć, jak wciąż aktualna jest to opowieść, która jak w soczewce skupia zarówno problemy klasy politycznej, jak i to, jak funkcjonujemy w naszych klasach społecznych, a przede wszystkim pokazuje, że choć Polska bardzo się zmienia, to polskie problemy pozostają właściwie niezmienne.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
5: Idziemy do Żabki po promocję?
6: Przecież byliśmy wczoraj.
7: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
6: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
8: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Magnum 90 110 ml, a drugi otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 9,99. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.

0: Zachmurzenie dzisiaj małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie oraz w południowej części kraju okresami duże, tam też możliwe opady deszczu. Na północnym wschodzie możliwe również dzisiaj burze. Temperatura maksymalna od 18 na północnym wschodzie oraz obszarach podgórskich, około 21 w centrum, do 24 stopni Celsjusza na północnym zachodzie kraju. Chłodniej w kotlinach karpackich, około 15 stopni Celsjusza na termometrach.
1: Lato brzmi pięknie w RMF Classic.
2: Ja cały czas słucham, już nie tylko pod prysznicem, Magda Cielecka.
3: Pozdrawiam, Ania Rusowicz.
4: Zapraszam do RMF Classic, Grzegorz Markowski, Perfekt.
5: RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: Od 27 do 30 sierpnia w Sokołowsku trwać będzie jubileuszowa 15. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Omasz A. Kieślowski. Tegoroczna odsłona zbiega się z 30. rocznicą śmierci Krzysztofa Kieślowskiego. Interesuje nas człowiek pomiędzy porządkami, między młodością a starością, posłuszeństwem a buntem, domem a wygnaniem, podkreślają organizatorzy. Program, bilety i pełna lista gości na Omasz A. Kieślowski. Kieślowski.pl, a na naszej antenie za chwilę Grzegorz Turnau, Vangelis, ale jako pierwszy Bill Conti i muzyka ze ścieżki dźwiękowej filmu Rocky.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
0: Po reklamie.

0: Mazurek opus 33 numer 2 Fryderyka Chopina przy fortepianie Nikita Magalow, wcześniej Fabio Biondi, Europa Galante, Antonio Vivaldi i fragment jesieni z czterech pór roku. Wyobraźmy sobie teraz taką sytuację. Podjeżdżasz samochodem, składasz zamówienie przez głośnik, przesuwasz się o kilka metrów i po chwili odbierasz kawę albo hamburgera. Bez parkowania, bez wysiadania z auta. Ten sposób robienia zakupów mógł powstać chyba tylko w kraju zakochanym w samochodach.
1: Co nam dała Ameryka?
2: Drive-thru.
1: Historię 250 lat amerykańskich pomysłów, z których skorzystał świat, opowiada Lidia Krawczuk.
2: Jesteśmy w Stanach Zjednoczonych tuż po II wojnie światowej. Samochodów szybko przybywa, rozrastają się przedmieścia, a coraz więcej Amerykanów spędza sporą część dnia za kierownicą. Restauracje już wcześniej obsługują kierowców na parkingach w popularnych lokalach typu drive-in. Pracownicy nazwani Car Hopes podchodzą do zaparkowanych samochodów, przyjmują zamówienia i przynoszą jedzenie. Drive-thru idzie o krok dalej. Kierowca nie musi nawet parkować. Za jednego z pionierów tego rozwiązania uznawany jest Red's Giant Hamburg, niewielki lokal przy Route 66 w Springfield w stanie Missouri. W 1947 roku Sheldon Red Cheney zaczyna tam obsługiwać klientów bezpośrednio przez okienko, dzięki czemu mogą kupić jedzenie bez wysiadania z samochodu. Red's jest często wskazywany jako pierwszy restauracyjny drive-thru w Stanach Zjednoczonych. Rok później w Kalifornii Harry i Esther Snyder otwierają pierwszy In-N-Out Burger w Baldwin Park. Harry chce, żeby klient mógł zamówić i odebrać jedzenie bez opuszczania samochodu. Opracowuje więc system z dwukierunkowym głośnikiem. Kierowca podjeżdża, mówi co chce zamówić, pracownik odpowiada, a samochód przesuwa się do okienka po gotowe jedzenie. To właśnie schemat, który znamy do dziś. Pomysł idealnie trafia w moment, w którym zmienia się Ameryka. Przybywa samochodów, rozwijają się przedmieścia i sieć dróg, a restauracje zaczynają być projektowane z myślą o kierowcach. W 1951 roku w Kalifornii powstaje Jack in the Box, którego pierwsze lokale stawiają właśnie na obsługę drive-thru. Co ciekawe, McDonald's, który dziś wielu osobom kojarzy się z takim sposobem zamawiania jedzenia, uruchamia swoje pierwsze okienko drive-thru dopiero w 1975 roku. Z czasem pomysł wychodzi daleko poza restaurację. W Stanach bez wysiadania z samochodu można załatwić wiele spraw. Drive-thru stało się jednym z najbardziej charakterystycznych elementów amerykańskiej kultury samochodowej. I mimo, że technologia się zmieniła, a zasada od końca lat 40. pozostaje właściwie ta sama. Podjeżdżasz, zamawiasz, odbierasz i jedziesz dalej.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Była kręcona jakaś kultowa produkcja, dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Na finał zapraszamy do Zamku Pieskowa Skała, gdzie powstało mnóstwo filmowych i serialowych produkcji. Wymienię tylko kilka. Janosik, Stawka większa niż życie, Podróż za jeden uśmiech czy Królowa Bona.
3: Relacja z finałowego przystanku naszej trasy już jutro po 10 w RMF Classic.
4: Bill Withers, Ramin Djawadi, to plany na za kilka minut, bo najpierw w RMF Classic nowość w naszej playliście, muzyka, którą Ludwig Göransson skomponował do filmu Christophera Nolana, Odyseja.

0: Kierunek Lato w RMF Classic.
1: Już od 1 września Andrzej Seweryn będzie czytał lalkę Bolesława Prusa na antenie RMF Classic. Na premierowe odcinki zapraszamy codziennie o godzinie 13.30 i 20.30. To wspólny projekt RMF Classic oraz RMF FM, w którym przeniesiemy się do Warszawy z XIX wieku razem ze znakomitym aktorem. A dodatkowo na naszej antenie pojawi się konkurs Świat z lalki, w którym będzie można zdobyć kolekcjonerskie, przepiękne wydania lalki Bolesława Prusa. Od 1 września, potem już codziennie w RMF Classic o 13.30 i 20.30. Hector Berlioz i scena na balu z Symfonii Fantastycznej. Za chwilę najpierw Marek Tomaszewski i jego aranżacja Ave Maria.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Moomin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
0: Po reklamie.
4: Dla wszystkich, którzy wypoczywają na Mazurach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: RMF Classic zaprasza do wakacyjnego Poznania.
1: Dni Twierdzy Poznań, które odbędą się jak zwykle w ostatni weekend wakacji, czyli 29 i 30 sierpnia, są świetną okazją do zapoznania się z rozmaitymi obiektami i odwiedzenia ich. Warto to zrobić, bo można się dzięki temu dowiedzieć, że forty i schrony przy odrobinie starań są dostępne dla zwiedzających przez cały rok w Poznaniu. Podczas tegorocznego wydarzenia będzie można odwiedzić ponad 20 budowli fortecznych. Program wydarzeń tworzony jest przez ich miłośników i znawców. Wstęp do większości obiektów będzie bezpłatny, a dla zwiedzających przygotowano liczne atrakcje. Poznań nie bez przyczyny nazywany jest miastem twierdzą, leży w ważnym miejscu Polski. Na drodze z Berlina przez Warszawę do Moskwy przez stulecia był wielokrotnie zdobywany i broniony przez wojska różnych nacji i pod różnymi sztandarami szwedzkimi, rosyjskimi, saskimi, pruskimi, niemieckimi i oczywiście polskimi. Niemymi świadkami tych wydarzeń są fortyfikacje. Oprócz nielicznych, ale ciągle widocznych pozostałości murów średniowiecznych, najwięcej w mieście jest obiektów z XIX i XX wieku. Będą spacery śródmiejskie i możliwość obejrzenia budowli, które dziś niekoniecznie kojarzą się z wojskiem, na przykład koszar przekształconych w biurowce. Będą oprowadzania z przewodnikami, z latarkami, prezentacje wystaw czasowych, pokazy sprzętu wojskowego i wiele, wiele innych atrakcji. Szczegóły na dnitwierdzypoznań.pl.
2: RMF Classic w Poznaniu na 103,9 FM.

0: Reklama.
1: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Vitamin String Quartet i muzyka z czwartego sezonu Bridgertonów za chwilę, bo najpierw RMF Classic Bar Karola Jakuba Offenbacha. Gra Sinfonietta Bydgoska, dyryguje Maciej Niesiołowski.

0: Poranek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: Pedro Almodóvar powraca w szczytowej formie z jednym ze swoich najbardziej osobistych filmów. W Gorzkich Świętach, jego pierwszej od 5 lat hiszpańskojęzycznej produkcji, jest wszystko, za co widzowie kochają jego kino. Namiętność, intensywne kolory, przewrotny humor i pełnokrwiste postaci, które wymykają się prostym schematom, czytamy w opisie filmu. Bohaterką jest 40-letnia Elza, która po śmierci matki rzuca się w wir pracy, nie pozwalając sobie na żałobę. Szczegóły na rmfclassic.pl. Polska premiera kinowa Gorzkich Świąt 28 sierpnia. Ennio Morricone za chwilę. Najpierw Summer Wine na naszej antenie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem sanstefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy, tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia, nie mniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Mincel i S. Wokulski.
2: Lalka. Wybitna powieść Bolesława Prusa w RMF Classic.
3: Tu Andrzej Seweryn.
2: Premierowy odcinek już 1 września o 13.30 w RMF Classic.
0: RMF Classic. Dla wszystkich, którzy wypoczywają na Mazurach.

0: Claudio Abbado, Europejska Orkiestra Kameralna i menuet z pierwszej symfonii Franciszka Schuberta. Wcześniej Orpheus Chamber Orchestra, Ralph Vaughan Williams i fantazja na temat Greensleeves.
1: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: Zanim Andy Warhol stał się najbardziej rozpoznawalnym artystą świata, przez lata był nieśmiałym chłopakiem, rysownikiem, ilustratorem, projektantem, człowiekiem pracującym dla magazynów, wydawnictw, agencji reklamowych i świata mody. Wystawa Andy Warhol od linii do legendy w krakowskim Pałacu Sztuki pokazuje drogę, jaką przebył ten artysta, prezentując ponad 60 oryginalnych rysunków, sitodruków, polaroidów, filmów, plakatów, monumentalną instalację Cow Wallpaper o powierzchni ponad 30 metrów kwadratowych, pierwsze numery magazynu Interview, stroje z tkanin zaprojektowanych przez Warhola w latach 50., pełny zestaw książek i okładek płyt winylowych zaprojektowanych przez tego artystę. Wystawa Andy Warhol od linii do legendy w Pałacu Sztuki w Krakowie dostępna będzie dla zwiedzających do 27 września. Za chwilę Amelia, potem w kraju Komanczów, ale najpierw Forrest Gump w RMF Classic.

0: reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi. Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi? To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Po reklamie.

0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
1: Lato 1956 nie popisało się ładną pogodą. Nic dziwnego, że 25 sierpnia w ekspresie wieczornym można na pierwszej stronie przeczytać, że słońce da się zastąpić promieniowaniem izotopowym. Takie eksperymenty prowadzą naukowcy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Bartoszewicach. Na poletku eksperymentalnym wysiano napromieniowane strontem ziarno kukurydzy. Efekt doskonały. Zamiast 3 kolb, 5 i to dorodnych. Profesor Górski i docent Starzyński zaobiecujący uznają też wzrost napromieniowanych buraków cukrowych. Plon zapowiada się o 40% większy niż zwykłych buraków, co wskazuje, że promieniowanie zastępuje słońce podczas kiepskiego lata. Dodajmy, że 3 lata później naukowcy odkryli wysoką szkodliwość takich upraw. O tym jednak Ekspres już nie napisał. W tym samym numerze Ekspres zawiadamiał, że po generalnym remoncie działalność wznawia restauracja kameralna, czyli warszawska legenda. Kuchnia pod kierownictwem znanych mistrzów Fałkowskiego i Strzeleckiego przyrządza świeże, smaczne i kaloryczne posiłki. Dobra nowina przyszła też z MHD, które przy Grójeckiej otworzyło pierwszy w Warszawie sklep nocny. Nocny, czyli otwarty od 6 rano do północy, a w niedzielę i święta do 3 po południu. W Ekspresie Wieczornym 25 sierpnia 1966 roku możemy przeczytać, że na Kongresie Żywnościowym w Rzymie naukowcy zastanawiają się, jak wyżywić ludność świata w roku 2000. Profesor Norman Pirie z Anglii przewiduje, że nie wszystkie potrzeby organizmu będzie się dało zaspokoić, głównie dlatego, że nie uda się wyprodukować odpowiedniej ilości mięsa. Dla odmiany profesor Pokrowski z ZSRR jest optymistą. Ludzkość da się wyżywić w roku 2000, ale potrzebne są ogromne wysiłki naukowców. Z pewnością część naszej diety będą stanowić nylonowe dania, czyli żywność syntetyczna. Natomiast profesor Townsend z USA przyszłość widzi w daniach gotowych, przygotowywanych fabrycznie pod nadzorem naukowców, co zapobiegnie dodawaniu substancji szkodliwych i złego przechowywania. Polscy naukowcy przedstawili referat o przyrządzaniu mięsa za pomocą mikrofal. Jak widać, rację mieli wszyscy. Są dania gotowe, pojawia się już syntetyczne mięso, a mikrofalówki owszem przyszły tyle, że z zachodu. A co to ma wspólnego ze zdrową żywnością? Tego nie wiemy.
0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Zamek Pieskowa Skała. Tam jutro się spotykamy na finał filmowej mapy Polski w RMF Classic, naszej wakacyjnej zabawy. To przepiękne, niezwykłe, tajemnicze miejsce. Tam kręcono Ogniem i Mieczem, Potop pana Wołodyjowskiego. To tam na dziedzińcu kapitan Klos ścierał kredę z fałszywej rejestracji swojego motocykla. Pamiętacie tę scenę? To tam była siedziba hrabiego i murgrabiego, głównych wrogów Janosika. Zapraszamy Was jutro do naszego mobilnego studia RMF Classic, plenerowego studia, które rozłożone będzie na dziedzińcu zamkowym. Od godziny 10 rozpocznie się audycja i spotkanie na dziedzińcu. Zapraszamy wszystkich, którzy będą w Ojcowie. A teraz muzyka ze ścieżki dźwiękowej filmu Ogniem i Mieczem, żeby odpowiednio wprowadzić się w nastrój opowieści o tym zamku.

Walc op. 39 numer 15 Johannesa Brahmsa w wykonaniu toruńskiej orkiestry kameralnej, którą poprowadził Jerzy Selwarowski, wcześniej Franz von Sippe i uwertura do Lekkiej Kawalerii. Grała orkiestra Węgierskiej Opery Państwowej, dyrygował Janosz Sándor. Tak kończymy dzisiejsze spotkanie w wakacyjnym magazynie RMF Classic. Kolejne spotkanie w audycji Kierunek Lato jutro od godziny 15. Już zapraszam, a za dzisiaj dziękuję. Do usłyszenia. Spokojnej nocy życzę. Natalia Grzeszczyk.

0: reklama.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Idziemy do Żabki po promocję?
5: Przecież byliśmy wczoraj.
4: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
5: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
6: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Magnum 90 110 ml, a drugie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 9,99. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
11: Towarzysz w podróży. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
1: Dzisiaj będzie o niefrasobliwości pewnej królowej i o napadzie Litwinów. Jan z Czarnkowa, kronikarz dziejów Królestwa Polskiego, żyjący w czasach Kazimierza Wielkiego i Ludwika Węgierskiego, opisywał powrót matki tego ostatniego, Elżbiety Łokietkówny, do kraju, aby w imieniu syna rządzić Polską. To był rok 1376. Jeszcze nikt sobie nie wyobrażał, że za kilka lat zaledwie zacznie się zupełnie inny etap w historii i Polski, i Litwy. Zacznie się od Unii w Krewie. Jan z Czarnkowa opisywał. 80-letnia królowa udała się do Krakowa, przesławszy szlachcie krakowskiej i sandomierskiej przez posłów listy z poleceniem, aby z żonami swymi wybiegli na jej spotkanie do Sącza i ażeby ją ze czcią i radością przyjęli. Co też uczynili. Gdy stanęli w Bochni, niektórzy z przybyłych sandomierzan donieśli jej, czyli królowej, iż doszły do nich wieści, jakoby Litwini, zgromadziwszy się w wielkiej liczbie, zamierzają wpaść do ziemi sandomierskiej. Królowa, nie wierząc temu i ufając w potęgę syna, rzekła, że ręka jej syna jest bardzo mocna i długa, więc Litwini w obawie przed jego siłą i mocą nie ośmielą się przeciwko niemu przedsięwziąć nic. Tak więc królowa była pewna swego, ale Litwini jej pewnością jakoś się nie przejęli. Natomiast jak czytamy, sandomierzan taka postawa królowej matki zwiodła. Dlatego też, jak pisał Jan z Czarnkowa, zaniedbali wszelkiej ostrożności, wskutek czego książęta Kiejstut Strok, brat Olgierda, wielkiego księcia litewskiego, stryj Jagiełły, z bratem swoim, Lubartem i bratankiem, tajemnie rzekę San przeszli i spustoszyli niespodziewanie wiele wsi nad Wisłą, aż do miasta Tarnowa, nie oszczędzając ani wieku, ani płci, lecz mordując tych, których nie mogli zabrać do niewoli. Tym sposobem niezliczona ilość ludzi obojga płci nieszczęśliwie uprowadzona została w wieczną niewolę, sumował Jan z Czarnkowa. I kto by pomyślał, że zaledwie 9 lat później historia obu państw potoczy się w zupełnie innym kierunku.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
0: Po reklamie.
10: Dla wszystkich, którzy spędzają wakacje na Pomorzu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Monika Maślaniec z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: Dzisiaj wtorek, 25 sierpnia. Słońce wzeszło o 5:44, natomiast schowało się pod horyzontem o 19:39. Dzień był krótszy od najdłuższego w roku o 2 godziny i 28 minut. Po zachodzie Słońca na zachodnim niebie nadal będzie wyraźnie widoczna Wenus, a nieco dalej warto poszukać Marsa i Saturna. To dobre porównanie dla oka. Wenus świeci najjaśniej, Mars ma ciepły czerwony odcień, a Saturn jest spokojniejszy i bardziej żółtawy. W drugiej części nocy coraz lepiej będzie też widoczny Jowisz, który należy do najłatwiejszych planet do rozpoznania. Choć Jowisz jest gigantem, wokół własnej osi wiruje najszybciej ze wszystkich planet Układu Słonecznego. Pełen obrót zajmuje mu niecałe 10 godzin. Przez to szybkie tempo planeta jest mocno spłaszczona na biegunach. Co ciekawe, jeden pełen obieg wokół Słońca zajmuje mu aż 12 ziemskich lat. Ten gazowy olbrzym jest tak potężny, że zmieściłby w sobie ponad 1300 naszych ziem. Jest też ponad dwukrotnie cięższy niż wszystkie pozostałe planety naszego Układu Słonecznego razem wzięte. Wszystkie planety dzisiejszej nocy, jako gwiazdy błądzące, przepięknie wplatają się w rozgwieżdżone niebo. Letni asteryzm, zwany trójkątem letnim, coraz niżej będzie widoczny nad horyzontem. A to znak, że pełnia lata powoli ustępuje wczesnej jesieni. Jeśli ktoś planuje obserwację przed świtem, to bardzo nisko nad wschodnim horyzontem można dostrzec Syriusza, najjaśniejszą gwiazdę nocnego nieba. Ta gwiazda w gwiazdozbiorze Wielkiego Psa zwykle bardzo mocno migocze na niebie. Jej biało-niebieski kolor kojarzy się z blaskiem brylantów. Na wschodzie i południowym wschodzie znajdują się już gwiazdozbiory takie jak Pegas i Andromeda, które będą nam towarzyszyć przez kolejne tygodnie. Ten kosmiczny duet łączy bardzo piękna historia i nie ma się co dziwić, że mają wspólną granicę gwiazdozbiorów. Pegas, skrzydlaty koń bogów, oraz Andromeda, etiopska księżniczka, uratowana z rąk morskiego potwora. Co łączy te dwie konstelacje poza wspólną granicą na niebie? O tym dokładnie opowiada mitologia grecka. Pogodnego nieba i udanych obserwacji.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i w światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Na finał naszej wakacyjnej akcji zapraszamy do Zamku Pieskowa Skała, który zagrał w wielu filmach i serialach. Oto tylko kilka z nich. Ogniem i mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski czy Pierścień i Róża.
3: Relacja z finałowego przystanku naszej trasy już jutro. Po 10:00 w RMF Classic.
0: Dobrego lata w Bieszczadach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: Czasem wydaje mi się, że mój ból się wyczerpał i wyciszył, ale on zaraz powraca, silny i natarczywy. Chcę ci powiedzieć, że nie kocham już ani słońca, ani kwiatów. Ich widok sprawia, że cierpię. Czuję się lepiej, gdy jest brzydka pogoda, taka jak w dniu twojej śmierci. I jeżeli całkiem nie znienawidziłam pięknej pogody, to tylko dlatego, że jest ona potrzebna moim dzieciom. Znoszę jakoś życie. Ból zmniejsza świat. A światem Marii w 1906 roku jest laboratorium. Ono daje mi złudzenie, że trzymam się kawałka twojego życia i świadectwa twojego istnienia, pisze do Piotra w dzienniku żałobnym. W pracy jest tuż przed 8:00. Wita się ze współpracownikami, z dziećmi z laboratorium, tak o nich mówi. I chyba tu z nimi, poza domem, pierwszy raz od śmierci Piotra głośno się śmieje. Od razu się za to karci. To nie czas na wesołość. Przez uchylone drzwi gabinetu widać, jak przechadza się tam i z powrotem. Po chwili siada, tak jak najbardziej lubi, na podłodze. Od kilku tygodni porządkuje notatki męża. Słychać szelest papierów. Coś podkreśla. Robi uwagi na marginesach. Podlicza, mrucząc pod nosem po polsku. Książka Piotra, którą przygotowuje do druku, ukaże się w 1908 roku. 600 stron. Maria pisze wstęp i zaznacza, żeby nikt o jej pracy nad tą książką nie wspominał. To dzieło Piotra i tylko jego. Chce, żeby o nim pamiętano. 15 lat później w swojej La Radiologie et la Guerre nadal nazywa siebie Madame Pierre Curie. Z dziennika żałobnego, czerwiec 1906 roku. Płaczę znacznie mniej i mój smutek nie jest już tak silny. Ale przecież nie zapominam. Wszystko wokół mnie jest ponure. Codzienne troski nie pozwalają mi nawet pomyśleć w spokoju o moim Piotrze. A przecież usiłowałam otoczyć się wielką ciszą, sprawić, by świat o mnie zapomniał.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie.

0: reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
7: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
8: Sanostol.
9: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
8: Sanostol?
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
10: No to życzę szczęścia.
11: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
12: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Po reklamie.
14: Prognoza na jutro.
15: W środę zachmurzenie będzie małe, na wschodzie i południu okresami umiarkowane i duże. Na północnym wschodzie oraz na południu jutro okresami również możliwe opady deszczu. Temperatura maksymalna w środę od 19 na północnym wschodzie, około 22 w centrum, do 24 stopni Celsjusza na zachodzie i w południowej części kraju.
16: W drodze na wakacje. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowi. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
7: Pan Rembiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
7: No to życzę szczęścia.
8: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
9: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
12: Zdrowid.
0: Po reklamie.
13: Ocean dobrej muzyki od RMF Classic dla bałtyckich wilków morskich.

0: Reklama.
1: Gutek Film przedstawia gorzkie święta Pedro Almodovara. Namiętność, przewrotny humor, kolory, czyli wszystko, za co kochasz jego filmy. Gorzkie święta w kinach od 28 sierpnia.
2: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Pan Rembiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
10: No to życzę szczęścia.
11: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
12: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
0: Po reklamie.
15: Mazurskim żeglarzom RMF Classic życzy stopy wody pod kilem.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Wielkiej Nocy panna Izabela często myślała o Wokulskim, a we wszystkich medytacjach uderzał ją niezwykły szczegół. Człowiek ten przedstawiał się coraz inaczej.
2: Lalka. Słynną powieść Bolesława Prusa czyta Andrzej Seweryn.
3: Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego.
2: Premierowy odcinek już 1 września o 13:30 w RMF Classic.

0: Tu jest warte.
1: Dla wszystkich, którzy właśnie rozpoczynają wakacje. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Reklama.
1: Gutek Film przedstawia gorzkie święta Pedro Almodovara. Namiętność, przewrotny humor, kolory, czyli wszystko, za co kochasz jego filmy. Gorzkie święta w kinach od 28 sierpnia.
2: Pan Rembiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
5: Z pozdrowieniami dla tych, którzy nie mogli nigdzie wyjechać. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Była kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Na finał zapraszamy do Zamku Pieskowa Skała, gdzie powstało mnóstwo filmowych i serialowych produkcji. Wymienię tylko kilka. Janosik, Stawka większa niż życie, Podróż za jeden uśmiech czy Królowa Bona.
3: Relacja z finałowego przystanku naszej trasy już jutro po 10.

0: bardzo. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy
1: bardzo. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Nie zobaczyła żadnego wścibskiego sąsiada w oknie. Przeciwnie, szyby na wyższych piętrach były błękitne od blasku telewizorów, a przecież pora ataku była mniej więcej podobna. Wtedy na dodatek wcześniej zapadał zmrok, a wszyscy mieszkańcy osiedla zaaferowani byli świętami i nikt na trach były błękitne od blasku telewizorów, a przecież pora ataku była mniej więcej podobna. Wtedy na dodatek wcześniej zapadał zmrok, a wszyscy

0: mieć pewność, że ktoś się tam kręci. Żeby widzieć dokładniej, musiałaby kucnąć i zerkać specjalnie, ale wtedy zwróciłaby czyjąś uwagę. Namyślała się chwilę i mimo wszystko to zrobiła. Ku jej zdziwieniu Ewa Janaszkiewicz nadal tu mieszkała. Poruszała się ze swobodą po lokalu, a wszystko było tak jak kiedyś. Rzędy ubrań na otwartych wieszakach, kartony pod ścianami i plastikowe pojemniki na szpargały. Mieszkanko było malutkie, więc lokatorka nie miała zbyt wielu mebli. W kuchni Lena zauważyła jednak nowe fronty szafek i wydzieloną łazienkę, której wcześniej tutaj nie było. Lena wstała, otrzepała spodnie. Czuła, że jeśli dłużej będzie podglądała, przekroczy delikatną granicę intymności. Była zdecydowana jeszcze raz pomówić z Ewą, więc tym bardziej nie chciała jej przestraszyć. Wciąż nie mieściło jej się w głowie, że Ewa się nie wyprowadziła. Jak ta kobieta radzi sobie z traumą, skoro każdego dnia kręci się po pomieszczeniu, w którym omal nie zginęła? Wprawdzie dziś przez wyburzenie budynku naprzeciwko nie jest to tak idealne miejsce do ataku jak wcześniej, ale jednak Lena by się wyniosła. Była o tym przekonana. Domofon na klatce schodowej jak przed laty nie działał, a wnętrze nadal było spleśniałe i zmurszałe. Od piwnicy śmierdziało stęchlizną. Ta klatka prosiła się o remont już kilka lat temu, a teraz wyglądała tylko gorzej. Lena rzadko widywała w Warszawie budynki lokatorskie w tak złym stanie. Dom był murowany, ale stropy wykonano z drewna, więc przy każdym kroku posadzka trzeszczała i wszystko było słychać. Już podczas pierwszych przesłuchań Lena nie rozumiała, dlaczego żaden z sąsiadów nie zaalarmował policji ze względu na wzmagający się hałas. Nagle usłyszała przeklinanie, a potem coś spadło i rozbiło się z brzękiem. Męski głos wywarczał groźbę do kobiety. Ona pisnęła, a potem zaczęła mu wygrażać równie wulgarnie, aż nagle się zaśmiała. Lena miała już odpowiedź. Blok był niedaleko Półtuskiej, ale sąsiedzi już inni. Przyzwyczajeni do awantur i niechętnie współpracujący z policją. Weszła na piętro, jednak zaraz się cofnęła, bo przecież Ewa żyła w suterenie. Nabrała powietrza w płuca i zanurzyła się w woni pleśni, a po plecach przebiegł jej dreszcz.
1: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.